na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną, nawet powtarzając wciąż ten sam błąd.

Ej, telefon na scenę, iPhone 7. Pyta, czy zejdę, wyjdę, wejdę, nie, nie. Czy jestem sam, co robię potem i wyciąga rękę. Nie jestem sam, idę na bar, śmiechy tu mam, zrobię cię Bart.

diabłem.

jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię

0: Moonlight, Alabama Ten, to Fordo, to jest 5:35 i my dalej już lecimy z tym porankiem, bo to już jest przecież poranne. Wstawaj, nie udawaj. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Słuchajcie.
1: Dzień dobry, jeszcze jedno. Jeszcze twojego brakuje. Dzień dobry.
2: Dobra, sprawa jest ważna, bo już jestem skupiony na celu.
0: A cel jest jeden.
2: Jacy ludzie nie śpią w ostatni dzień wakacji, ostatni dzień tego lata, w poniedziałek? Dajcie nam znać.
0: Koniecznie.
1: Jakby ktoś pytał, kiedy to jest dzisiaj, słuchajcie. Dzisiaj jest ostatni dzień wakacji.
0: Więc dzisiaj, teraz napisz do nas na Messengera RMF Max albo na naszego Instagrama RMF Max, kto nie śpi, jaki zawód nie śpi i przede wszystkim, co robisz w ogóle o tej 5:35. RMF Max. Tak jak Oskar Cyms mówi, po prostu daj mi znać.
1: A gdzie jeszcze raz? A, Messenger, RMF Max, to tu czekamy. Jest 6:36, 5:36, 5:35.

0: 5.46 i najlepsze bęgery od samego rana to Oliwka.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: A my pytamy, co najlepsi ludzie o tej porze robią, kto żyje, kto co robi, kto jest w pracy.
3: No i Ilona pisze, słuchajcie, czekam pod firmą, aż ktoś otworzy mi bramę.
2: Ilona, cierpliwi zawsze zostaną nagrodzeni. Także czekamy przy okazji, jakbym miał pilota, to bym ci otworzył tę bramę, ale zgubiłem, zostawiłem w domu.
3: Najgorzej.
2: Justyna od drugiej w nocy nie śpi, i aktualnie rozwozi leki po aptekach, ale jest razem z 12-letnią córką. No fajny, tak właśnie wygląda ostatnie dni wakacji.
0: Tomek też przy okazji kroi stajli wędlinę i to jest od razu pytanie do Tomka.
3: Ale że co, całą wędlinę i cały ser na świecie kroisz?
2: Jeszcze ci trochę może zejść. To.
4: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: No chcemy więcej.
2: Dajcie jeszcze znać Messenger RMF Max albo na Instagramie nagrajcie głosóweczkę albo napiszcie nam. Bądźmy w tym razem.
3: Co robicie o tej porze, że nie śpicie? Jakie zawody nie śpią?

0: Jakby tak budzik na nas gwizdała, to by było całkiem fajne. 6 na zegarach w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: I my we Wstawaj, nie udawaj podajemy wam najważniejsze wiadomości o tej porze, ponieważ wyruszył w swoją kosmiczną podróż teleskop. Teleskop, który ma naprawdę bardzo ważną misję i będzie obserwował bardzo ważne rzeczy, ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, że to jest teleskop, który ma na imię Roman. Naprawdę, to jest teleskop
4: nazywa
3: Roman.
4: Nazywa się Roman? Naprawdę?
0: Tak, gdzie
4: nazywa
0: się Roman, no. Tytus i Atomek, przepraszam.
4: To Romek. Ale jak Roman, no to jak ma taką ważną misję, no to pewnie poleciał w kosmos tam kogoś wymasować.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: Tak było w tej piosence właśnie. Chcesz

0: Okazuje się, że wakacje z tym numerem mogą trwać wiecznie. David Guetta w RMF Max, 6:06.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: Stany Zjednoczone teraz w RMF Max na 6 minut po godzinie 6, ponieważ Amerykanie na TikToku chwalą się tym, że wynaleźli mięso, które zawijają w kapustę. Nawet nazywają to cabbage rolls, tylko jak tak ludzie zaczęli patrzeć z Polski, co oni tam robią na tym TikToku, to się okazało, że Amerykanie wynaleźli gołąbki. I chwalą się tym, takie właśnie piszą, że to jest takie cabbage rolls, czyli coś takiego jak jakieś kapuściane rolady, nie? Coś
3: no
2: w stylu.
3: Nie, no to kiepska nazwa, ja bym dał inną. Mac Pigeon.
2: Albo Mac Gołąbek.
4: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Jak już się wkręcili w kapustę, to ciekawe, czy przed świętami zdążą jeszcze Bajgos odkryć.

0: Lecimy, lecimy w ten poranek. Jest 15 minut po godzinie 6. Marlon Hofstadt i jego I Like. Za nami we wstawaj, nie udawaj.
1: Z tym leceniem to proszę powoli lecieć, bo dzisiaj od samego rana, naprawdę od bladego świtu, na drogach w całej Polsce trwa policyjna akcja Speed. Policjanci kontrolują wszystko, co się da. Przestrzeganie ograniczeń prędkości, trzeźwość, stan techniczny pojazdów, obowiązkowe wyposażenie.
0: Tak, trójkąty, kwadraty, wszystko.
1: Wszystko,
0: nie?
1: Słuchajcie, także po prostu trzeba mega dzisiaj uważać. Zawsze trzeba, ale dzisiaj to jeszcze można za nieuważanie dostać mandat.
2: No ale też ważna informacja, że oprócz grupy Speed wyjeżdża też grupa Slow i to jesteśmy też my i wy i cała nasza ekipa. I słuchajcie, na luzie ze wszystkim jeszcze sobie zdążymy na spokojnie.
1: Ja chciałam tylko powiedzieć, że po powrocie z urlopu jest praca, więc nie ma się gdzie spieszyć, naprawdę.

0: to Katy Perry, California Girls, czyli my wszyscy tutaj, tak? Jest RMF Max.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: Tańczymy, bawimy się razem z wami, bo wszyscy jesteśmy jedną ekipą RMF Max, ale też przy okazji wam przedstawiamy to, co się działo wczoraj, a wczoraj się działy ważne rzeczy, szczególnie pod siatką. I wcale nie chodzi o market, tylko chodzi o naszych polskich siatkarzy, którzy 3-1 pokonują Francję i wygrywają memoriał Huberta Jerzego Wagnera.
3: No, czyli brawo, jak zawsze, Polacy, czyli no. Jak zawsze. Ja mam wrażenie, że dla naszych piłkarzy w ogóle, siatkarze, to muszą być jak ci tacy typowi synowie koleżanek twojej matki z pracy.
4: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Ale siadło! As serwisowy.
2: Dave Impala i Loser to 6:30, a wy słuchajcie RMF Max dalej. Mamy więcej takich hitów.

0: Robin Schulz robi nam najlepszy poniedziałek, chociaż ostatni poniedziałek tegorocznych wakacji. Better Times, 20 minut przed godziną 7, a to jest Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
1: I jednocześnie tutaj sobie siedzimy, gadamy, stoimy i też gadamy przy okazji, ponieważ są takie rzeczy, na przykład ja mam taką rzecz, tą rzeczą jest wiadro. To wiadro absolutnie nigdy nie zostanie wyrzucone, ponieważ to wiadro to jest wiadro ulubione mojej żony i nigdy, mimo że to wiadro już dawno powinno być na recyklingu, ono nigdy nie pojawi się w koszu, dlatego, że ona to uwielbia.
0: Wiadro.
2: Słuchajcie, no faktycznie ma, nie ze sobą, ale wiesz. Ale pytanie jest do was, droga ekipo RMF Max porankowa. Czy jaka jest rzecz, której nigdy nie wyrzucicie? Jakbyście no, napisali na Messengerze RMF Max albo na Instagramie. Wspólnie zróbmy galerię rzeczy, które już dawno powinny być u aniołków, a są ciągle z nami. Ulubione koszulki, bluzy, sprzęty, samochody, wszystko, którymi jeździcie.
1: Zagraj nam głosówkę na Facebooka RMF Max albo też przez naszego Instagrama.
0: No zwłaszcza jeśli jeszcze tego nie robiłeś, śmiało nagraj się, mamy nagrody fajne od RMF Max. RMF
3: Max. Reklama. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
3: Od poniedziałku do środy herbata Lipton 92 torebki. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. A artykuły Ariel kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańsze gratis, 4 na osobę. Kaufland.
5: Tak zbija się kokosy w RMF Max.
6: Zgarniasz 15 tysięcy złotych!
7: Ja nie mogę!
5: Gasa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
9: Melduje się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Premiera już dziś o 16:00. Oglądaj w Stop Klatce. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
10: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: I po reklamie.

0: tej strony Asia.
1: Tu Ola i Jarek.
2: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
3: Cześć, tu Oskar Cyms.
4: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.

0: Sytuacja jest taka, że do siódmej zostało nam 11 minut, tu RMF Max.
1: Kliber, Karola i Matełko.
2: Każdy ma taką rzecz, której absolutnie nigdy, ale to za nic w świecie nie wyrzuci. My mamy na przykład taką rzecz w RMF Max, a właściwie to jest nasza wspólna rzecz, czyli moja i mojej żony. Aha. Wiadro. Aha. Wiadro, które służy do tego, żeby myć podłogę, i to wiadro nigdy nie zostanie wyrzucone.
0: Jak już jesteśmy przy tych wszystkich elementach i gadżetach do sprzątania, to ja mam taką szczotkę, która już wygląda tak, wiecie, jakby po prostu była tą spódniczką rozkloszowaną. Nic się już tym prawie nie da umyć, ale no nie wyrzucę jeszcze. Bo jest moją ulubioną.
2: Mamy też głosówki od was na Messengerze RMF Max.
3: Ja chyba nigdy nie wyrzucę kaleson, których mama mi kupiła w 5. albo 6. klasie podstawówki.
4: No słuchaj, jak pasują, no cokolwiek, jako rękawiczki może.
2: Tak, to jest kolekcja wiosna, lato, jesień, zima.
5: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: To są takie kalesony dojrzewające po prostu.
2: Długo.
0: Rosną z człowiekiem.

0: Najlepszy numer do wstawania. Eminem, The Real Slim Shady, 4 minuty przed godziną 7 w RMF Max.
1: Real Slim Shady, please stand up. Za chwilę będzie 7, za chwilę będzie flash, sport i pogoda, więc koniecznie zostańcie z nami, żeby tego posłuchać wszystkiego.
2: A to będzie bardzo dobry flash.
1: Najlepszy nasz.
3: Reklama. Ty plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 września. Cena przed obniżką 20,99.
4: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
5: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
6: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster. Już dziś o 21.30 w TVN.
7: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa tylko do 10 września i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
8: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
9: No.
8: A tamta to jest mega.
9: Mega, mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
11: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz.
12: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie.

0: Na zegarach jest 7, czas na Flash. Ania Łopuszańska z nami, najważniejsze informacje.
1: Dzień dobry. I na otwarcie poranne raporty z dróg korkuje się Krajowa 25 w Wielkopolsce. Chodzi o odcinek Międzybórz-Chojnik. W pobliżu miejscowości Pawłów potrącony został rowerzysta. Droga jest zablokowana. I to nie koniec wiadomości dla kierowców, bo wkrótce za tankowanie znów będziecie płacić więcej. Od jutra wraca 23% stawka podatku VAT. Dziś ostatni dzień programu CPN na stacjach. Analitycy spodziewają się podwyżek cen benzyny i oleju napędowego od 60 do 90 groszy na litrze. Ale my do tego tematu jeszcze będziemy wracać. Mamy najnowsze ustalenia w sprawie wypadku u wybrzeży Cypru. Do 8 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych po tym, jak wywrócił się prom. Na pokładzie było około 270 osób. Są ranni. Jednostka wywróciła się zaledwie 4 mile morskie od portu w Kireni, krótko po wypłynięciu w morze. Ze wstępnych ustaleń wynika, że przyczyną wypadku mogły być trudne warunki pogodowe.
2: Ostateczną odpowiedź ma dać prowadzone postępowanie. W akcji ratunkowej brały udział m.in. 4 jednostki Straży Przybrzeżnej z północnego Cypru, statek pasażerski i 2 śmigłowce. Część uratowanych odniosła obrażenia. Po wyciągnięciu z wody i przetransportowaniu na ląd byli przekazywani pod opiekę ratowników.
1: Tyle Magdalena Greinert. Na pokładzie według MSZ nie było Polaków. To już koniec dobrego. Wakacje powoli dobiegają końca. Pozostało kilkanaście godzin luzu. Jutro oficjalny start szkoły. Wiadomo, no na razie kwestie organizacyjne, ale lada chwila znów trzeba się będzie wysilać. No to sprawdźmy w takim razie, czy nasi słuchacze czekają na szkołę, czy raczej niespecjalnie.
3: Ja nie czekam.
4: Ja czekam.
5: Czyli bardziej córka, młodsza pani czeka na początek nowego roku szkolnego niż mama?
4: Tak.
5: To na co najbardziej czekasz?
4: Na WF. I na spotkanie z koleżankami, na plastykę, bo bardzo lubię malować i wszystkie takie inne rzeczy.
5: Pani przedłużyłaby jeszcze wakacje?
3: Ja bym oczywiście przedłużyła.
5: O ile?
3: No ile byśmy przedłużyły? Jeszcze z 2 tygodnie,
4: ja
3: nie?
4: Ja przedłużę o rok.
1: Głos uczniów i rodziców zebrał Michał Dobrołowicz.
6: Wygrali nasi? Zaraz sport w RMF Max.
1: Polacy wygrali memoriał Huberta Jerzego Wagnera. Nasi siatkarze ograli Francuzów 3-1.
7: Wyglądało to dobrze. Ten pierwszy set, dużo walki. Francuzi na takim swoim, mam wrażenie, najwyższym poziomie. Natomiast później oni troszkę zaczęli zjeżdżać, a my cały czas równo, solidnie, dobrze. I z tą swoją siatkówką taką wymyśliliśmy, że nie grało im się łatwo.
1: Mówił nasz libero Jakub Popiwczak. MVP spotkania został atakujący Bartłomiej Bołądź. A my zmieniamy dyscyplinę. Kamil Majszak zameldował się w drugiej rundzie US Open. Nasz tenisista pokonał Serba Hamada Medjedowicza 6-3, 6-3, 6-3. Kolejny mecz Majszak rozegra w środę. A za godzinę podsumowanie wczorajszych starć w ramach 6. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy.
6: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max.
1: No cóż wam powiem, człowiek mentalnie wyciąga jesienną kurtkę, a tu trzeba szukać raczej kremu z filtrem. Końcówka wakacji pod znakiem wysokich, jeszcze mocno letnich temperatur. Do 30 kresek w Rzeszowie, 28 to Kraków, 26 Katowice, po 25 kresek we Wrocławiu, w Poznaniu, w Szczecinie. Najmniej do 22 zobaczymy dziś nad morzem. No i dziś powinno być słonecznie, ale w ciągu dnia może też zagrzmieć.
8: A my mówimy bonjour, mówimy dzień dobry, 4 minuty po godzinie 7 i Ania wróci za godzinę.
1: Oczywiście, że wracam.
0: Ja chciałam powiedzieć najgorzej, jak jesteśmy jesieniarą, a tu nadal jest lato za oknem. No ile można? Tak, ile można?
8: Kiedy w ogóle zdjęcia w rzepaku? Hello, ej.
0: Dzień dobry, wstawaj, nie udawaj, RMF Max i 5 minut już prawie po godzinie 7.

0: do śniadania, do powrotów z wakacji. Gramy hity na maksa, to Black Eyed Peas już prawie 10 minut po godzinie 7.
1: Karola i Matełko.
2: Siemano, ekipa, przeglądamy dla was internet, żeby zaprezentować wam najciekawsze ciekawostki do pakowania w pracy, nie tylko. Pan Krzysztof Stanowski stracił prawo jazdy na 3 miesiące.
3: O matko.
2: Grubo. W terenie zabudowanym jechał podobno 110 km na godzinę. No to już zdarzyło się drugi raz coś podobnego. Dlatego dostał mandat 3000 zł koła i 13 punktów karnych.
0: Które będą z nim na 2 lata.
3: Na godzinę?
0: No.
3: Moim zdaniem to jest o 1-0 za dużo.
2: No bo on nie jechał 110, tylko jechał 1-1-0.
0: Nie no, z taką prędkością to naprawdę na kanał się nie wierzy.

0: wstajesz?
1: U nas weekend jest praktycznie też w poniedziałek. Blinding Lights, 18 minut po godzinie 7. Wstajemy, nie udajemy, uśmiechamy i przy okazji czytamy newsy, bo te newsy są bardzo, ale bardzo ważne.
2: Bo Polacy znowu zabierali ze sobą pracę na wakacje. Niestety. Niestety tegoroczny raport w tej sprawie potwierdza, że wielu z nas podczas wypoczynku załatwiało coś jeszcze z pracy. Prawie 60% sprawdzało służbową pocztę, a ponad 70% spędza z telefonem co najmniej godzinę dziennie.
0: No przecież ta firma beze mnie nie istnieje, zawali się.
1: Nie, w ogóle nie.
2: Ale... wiadomo, że obczajamy, jak nie mają w pracy. Przecież nigdzie nie odpoczywa się lepiej, jak patrzysz, jak nie pracują.
1: No tak.

0: też dołączam. Jestem Daniel.
1: Hi, this is Britney Spears.
2: Hi, this is David Guetta.
3: RMF Max.
4: Hity na maksa.
5: Hity na maksa.

0: Najlepiej, najlepiej na ten ostatni dzień wakacji Macklemore i Can't Hold Us, 7:28.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Matełko.
3: I mordeczki, słuchajcie, dzisiaj jest ostatni dzień wakacji i w związku z tym każdy z was może poczuć się jak taco i dograć wers do nowej wersji hitu na ostatni dzień lata.
4: Twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji.
3: I właśnie, dziś powietrze pachnie jak ostatni dzień wakacji i doślicie jak, co można dorymować, ale wcale nie trzeba.
5: Twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji, albo jak na przykład ceny paliw na stacji.
0: Albo jak paragon po wakacyjnej kolacji.
3: Albo jak racuchy u babci.
0: Jak pachną ostatnie dni wakacji, robimy nową wersję.
5: Dajcie nam koniecznie znać, nagrajcie nam koniecznie głosóweczkę na Instagram albo na Facebooku, na Messengerze RMF Max. Zmontujemy razem nową wersję hitu Taco Hemingwaya.
3: I będziecie na antenie, cała Polska usłyszy, no i też można zgarnąć gadżety. Także odezwijcie się, zwłaszcza jeśli nigdy wcześniej tego nie robiliście.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: A już teraz Gibbs i Go For Money, ostatni dzień lata, 7:30. Dalej lecimy z poniedziałkiem. Dalej lecimy z ostatnim
5: dniem
0: wakacji.
5: Czy można to jakoś zatrzymać, przepraszam?
0: Można.
5: Ten numer. To lato jakoś.
0: Zatrzymamy lato i numer. Patrz jak to robię.
5: No.
0: Dobra, żartowałem.

0: tym numerem wakacje mogłyby się nie kończyć. Alabama Ten w RMF Max, 22 minuty przed godziną 8. To jest Wstawaj, nie udawaj. No i to, co my dzisiaj tutaj robimy, to jest najlepsza zabawa na świecie.
1: O ludzie, ale skoro już rozmawiamy o tych wakacjach, no to teraz zastanówmy się, jak pachną ostatnie dni wakacji.
2: Tak, dosłaliście nam mnóstwo propozycji. Łatwiej wam było pisać, ale teraz zrobię taką galerię zapachów. Wszyscy się bawimy, każdy sobie myśli, co by mu pasowało. Wjeżdża tako.
3: Twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji.
2: A my lecimy z propozycjami. Jak wakacje bez rezerwacji.
1: Jak kierownica w drodze do pracy.
2: To było moje ulubione, naprawdę.
0: Jak olejek do opalania po trzeciej aplikacji.
2: Niezłe. Tutaj oryginalny rym. Konto po powrocie z wakacji. Jak pachnie jak z wakacji.
1: Ale absolutny sztos to by jest pleśń w namiocie po złej wentylacji.
0: O,
1: mieliście super wakacje.
4: Reklama.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
10: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
14: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
15: I po reklamie.

0: I Lajok, Lawinia, najlepiej, bo świeżo, gramy w RMF Max, 7:48.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: Co ja tutaj czytam, słuchajcie? W miejscowości Morze, w kierunku Zbucza.
3: O, no.
2: Sytuacja miała miejsce następująca. W poprzek drogi stał samochód i ruszał raz do przodu, raz do tyłu. Mhm. Zobaczyła to pani, która też była na drodze, no i pomyślała sobie, kurczę, chyba zgłoszę, bo coś się tutaj złego dzieje. Mhm. No i to była Elka, to był samochód nauki jazdy. Okazało się, że... I instruktor, i uczeń pod wpływem troszeczkę byli. Dlatego takie rzeczy się na drodze działy.
3: No, może to była akurat taka lekcja o tym, jak nie jeździć, ale bardzo, bardzo niestety się do niej przyłożyli.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: No co, ze mną nie poprowadzisz? Zalia, tylko kochaj mnie, 7:48.
2: Bardzo to lubię, super numer.

0: 6 minut przed 8 gramy najlepiej na świecie. Tu RMF Max i E-Money.
1: 6 minut jest do tej godziny 8. We wstawaj, nie udawaj, zawsze macie najważniejsze, najlepsze informacje, moi drodzy.
2: No jest beczka, słuchajcie, najdroższy i najrzadszy znaczek na świecie jest do zobaczenia na wystawie w Pradze.
0: Taki
2: nazywa
0: pocztowy?
2: One cent magenta i wycenia się go na 31 baniek, serio.
1: Polskich?
2: Tak, milionów
0: 31
2: złotych.
0: Milionów tak. Złotych znaczek?
2: I jak przeliczysz, że jak ten znaczek waży około 0,04 grama, no to jest to chyba najcenniejszy przedmiot, jaki kiedykolwiek stworzyły ludzkie ręce.
1: Znaczy na pewno jest wiele wart, no bo nie oszukujmy się, tak? To jest dużo pieniędzy, tym bardziej na nowe te 31 baniek. Ale drobna poprawka. Najcenniejszy przedmiot zrobiony ręką ludzką,
2: tak?
1: To jest pieróg z jagodami.
0: Przepraszam, kanapka do pracy w poniedziałek jest najcenniejsza. Tutaj, dzisiaj, teraz.
1: Przepraszam, za 5 minut będzie flash. Dobra? Sport i pogoda.
0: Proszę.
3: Reklama. Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją. Do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, polampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
4: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni, 37,99. A Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni, 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
7: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
6: A gdzie tak jest?
7: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
11: W lodówce tej nowej!
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
12: I po reklamie.

0: Diego.
1: Tu Maciek.
2: Ja też dołączam, jestem Aneta.
3: Hey, this is Imagine Dragons.
4: What's up, this is Sean Paul.
5: Siema, tu Dawid Piązek. Razem jesteśmy RMF Max.
6: RMF Max.
7: Hity na maksa.
8: Hity na maksa.
9: Tu RMF Max, mamy dla was wszystko o tej porze, czego potrzebujecie. Flash Anioł Puszańską i ósmą.
10: A wujka w Wielkopolsce zakorkowana. To jest odcinek między węzłami Poznań-Lubonie, Poznań-Komorniki. Po zderzeniu dwóch ciężarówek zablokowany jest prawy pas w kierunku Świecka. Przed kancelarią premiera wkrótce pojawią się nauczyciele i pracownicy oświaty ZNT. O 11 rusza protest. Złożony przez nich projekt dotyczący podwyżek utknął w Sejmie.
11: Nauczyciele domagają się od dawna wzrostu płac. Chcą, by były one powiązane z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. Na to nie chce się zgodzić rząd, choć nauczyciele przypominają, że wcześniej obiecała im to obecna większość sejmowa.
12: Chcemy przypomnieć politykom, rządu i panu premierowi obietnice, które złożyli nauczycielom.
11: Mówi Magdalena Kaszulani ze Związku Nauczycielstwa Polskiego, który organizuje protest.
10: Tyle Michał Radkowski. Wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela początkującego jest wyższe od płacy minimalnej tylko o 502 zł. Jutro kierowców czeka nieprzyjemna wizyta na stacji benzynowej. Będzie znacznie drożej. To już koniec pakietu CPN. Tankowanie ma nas kosztować nawet kilkadziesiąt groszy więcej za litr.
13: W zależności od tego, jaka to będzie stacja i jaka jest polityka cenowa u poszczególnych operatorów na rynku, to te ceny mogą wzrosnąć minimalnie 60 groszy, maksymalnie 90 groszy na litrze.
10: Wylicza analityk rynku paliw Urszula Cieślak z biura Reflex. Ta sytuację dodatkowo komplikuje konflikt na Bliskim Wschodzie. Cena ropy znów w górę po tym, jak Amerykanie zaatakowali cele w Iranie. Uderzono w dwie wyrzutnie rakiet na wyspie Larak w cieśninie Ormus. Iran w odpowiedzi wystrzelił rakiety w kierunku amerykańskich baz w Jordanii.
14: Zaobserwowano, że siły Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej przygotowują się do wystrzelenia rakiet z minami morskimi w kierunku cieśniny Ormus, powiedział jeden z amerykańskich urzędników. Wówczas zdecydowano o ataku. Irańska Gwardia Rewolucyjna poinformowała, że atak zabił i ranił kilku żołnierzy i obywateli i spotka się z odpowiedzią i karą ze strony Teheranu.
10: Tyle od Pawła Żuchowskiego.
8: A co tu się stanęło? Zaraz sport w RMF Max.
10: Na flesz sportowy w RMF Max otwiera piłkarska Ekstraklasa. W niedzielnej odsłonie szóstej kolejki Lech Poznań wygrał z Widzewem Łódź 3-2. Świetne spotkanie ma za sobą Jagiellonia, która ograła Raków 5-2.
15: Bardzo cieszymy się z tego zwycięstwa. Bardzo nam zależało na tym, ze względu na to, że przez dwie kolejki pauzowaliśmy, nie zdobywaliśmy punktów, żeby rozpocząć ten rozgrywek Ekstraklasy od zwycięstwa. Wiedzieliśmy, że to będzie trudne spotkanie i takie też było.
10: Mówił trener Adrian Siemieniec. GKS Katowice pokonał jeszcze Górnika Zabrze 3-2. Dwa gole padły w doliczonym czasie gry. A z boisk przenosimy się na koszykarskie parkiety. W eliminacjach koszykarskich Mistrzostw Świata Polacy przegrali z Niemcami 94-96.
7: Nie zalewaj. Sprawdź pogodę w RMF Max już za moment.
10: No niby koniec imprezy, a DJ właśnie odpala najlepszy kawałek. Końcówka wakacji z wysokimi wartościami na termometrach. Do 30 kresek w Rzeszowie, 28 to Kraków, 28 Katowice, po 25 kresek we Wrocławiu, w Poznaniu, w Szczecinie, do 22 w Trójmieście. No i do tego słońce, choć w ciągu dnia mogą pojawić się chmury, także te burzowe.
16: Czy ulubiony numer tego DJ-a to jest akurat temperatura?
10: Chyba tak.
7: Sponsorem Wstawaj Nie Udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.białaperła.com.pl.
16: A, to chyba znam akurat ten kawałek.
10: Znasz?
16: Ale ten też znam doskonale. To Temper City Self-Aware, znany z TikToka i Instagrama i znany z RMF Max. 3 po 8, Wstawaj Nie Udawaj.
9: Kliber, Kowalska i Matełko.
16: Dzień dobry.

0: Show. Co to jest za numer na poniedziałek? Tayo Cruz w RMF Max.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: A może, moi drodzy, by tak zakończyć to lato bogatszym o jakieś 15 tysięcy złotych.
0: Okej.
3: No, mamy teraz najlepszą okazję na to. Najlepsza okazja w poranku i chcemy pomnożyć twoje zgłoszenie o 500 razy.
0: Znaczy to tyle, że wystarczy, że zgłosisz się jeden raz, a jakbyś się zgłosił razy 500.
3: O tyle łatwiej możesz mieć od innych. Możesz być 500 razy bliżej wygranej niż inni.
2: Do naszej zabawy wchodzisz SMS-em za 3,69 o treści MAX na 7327 albo przez stronę rmfmax.pl i już jedno zgłoszenie wystarczy.
3: Możesz zawalczyć o 15 tysięcy złotych w naszej zabawie Casa de Palma.
0: No to czekaj. RMF Max. Nie, naprawdę, nie ma się co powstrzymywać. Max pod 7-3.
2: Najlepsza okazja tego poranka.

0: Ale wam zazdroszczę, że wchodzicie do pracy akurat z tym numerem. Kygo i Take Me Back, 18 minut po godzinie 8 w RMF Max.
1: A my przeglądamy internet, ciekawostki, ale słuchajcie, może już nawet to wiecie, może już się spotkaliście z tą informacją, bo już kończy się program CPN i od niedługo paliwa będą droższe o 70 do 80 groszy.
0: I to już od jutra, od 1 września, właśnie. Tak, no, także no
2: to jest,
0: uwaga.
2: To jest w ogóle kluczowa informacja, że to jest od 1 września, słuchajcie, bo to wszystko zmienia. To zmienia to, jak będzie wyglądała tegoroczna wyprawka, czyli tam będą zeszyty, podręczniki, plecak, piórnik i co? 25 litrów 95.
0: Plecak będzie dziwnie pachniał, ale...
2: O.
3: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.białaperła.com.pl.
4: Reklama.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy,

0: Nowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Eurola, wszystko cię stać.
9: Finał Festiwalu Rabatów w RTV EuraGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
8: Do euro przyjdź.
9: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
10: Biedronce na koniec miesiąca nie jedna promka gorąca. W ten poniedziałek z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego w

0: Jeden gratis. Limit 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
2: I po reklamie.

0: a z wami wasze ulubione ćmy, czyli Wstawaj, nie udawaj w RMF Max. 2 minuty przed 8:30. Żartuję, to Kłębo i Daria Zawiałow.
1: Karola i Mateuko.
2: A teraz my już bez żartów, słuchajcie.
3: Teraz poważnie.
2: Jaka ciekawostka.
3: Pełne skupienie, no.
4: Coraz więcej Polaków jeździ na wakacje po sezonie, czyli teraz we wrześniu będą jeździć. Aha. I w październiku. Zapytacie dlaczego? Już tłumaczę, bo jest taniej i rzekomo lepiej, no.
3: No dobra, ale jak ktoś był w lipcu i sierpniu, a teraz bardziej się opłaca, no to może chciałby zwrócić,
0: no nie? Wiem, właśnie, co on trzeba mieć? Nie wiem, paragon, czy wystarczy aplikacja, żeby oddać?
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: Szefowi wystarczy się uśmiechnąć.

0: Somber w RMF Max. My Body is in Ready jest 8:38. Uwielbiamy wam serwować właśnie takie hity o poranku w RMF Max.
1: I różne nowości, ciekawostki. Słuchajcie, co się dzieje? Zakupy tanieją.
0: O, ludzie!
1: Jak to możliwe? Jest taki raport, który pokazuje, że zakupy, ale singli, taki singlowy koszyk zakupowy, potaniał o 5 zł w lipcu względem czerwca.
2: Szaleństwo, 5 zł.
1: To
2: nie jest, że tak być singlem na zakupach. Może nie ma się z kim podzielić rachunkiem przy kasie na przykład, ale potem też się nie trzeba dzielić tym, co się kupiło. Moje chipsy.
3: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
4: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
5: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
6: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
7: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
8: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
14: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
15: Zdrowit. Tylko teraz. Limitowana edycja Parkside. W sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside. Tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 349 zł.
16: Lidl. To się opłaca.
17: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
16: No.
17: A tamta to jest mega.
16: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
18: I po reklamie.

0: Nic tak dobrze nie brzmi rano jak RMF Max. Ring my bell. 12 minut przed godziną 9.
1: Kliber, Karola i Mateusz.
2: Ten dzwonek właśnie zadzwonił, ten dzwonek z okazji powrotu wszystkich do szkoły, wszystkich dzieci oczywiście.
0: Nie, spokojnie, to jutro.
2: To już jutro, ale z tej okazji profesor Mateusz postanowił nas odpytać. Panie profesorze.
3: Zabawa nazywa się Proszę do tablicy i teraz zgrillujemy Karolinę i Filipa, a wy bawicie się razem z nami, zgadujecie, a na końcu możecie nam napisać, ile mieliście punktów. Proszę bardzo, startujemy z quizem wiedzy z podstawówki.
2: To zakres. Matko.
3: Zakres to 4-5 klasa, biologia, geografia, Filip. Najwyższy szczyt w Polsce to?
2: Rysy.
3: O, dobrze, brawo.
2: To jest dobrze. Dobra,
3: wiedzieliście, jeden, Karolina, co to jest cytoplazma?
0: Coś tam w komórce, nie pamiętam.
3: Uznajemy tę odpowiedź, to jest treść wypełniająca komórkę.
2: No.
3: Filip, wymień trzy państwa graniczące z Polską.
2: Słuchacze, wiecie, słuchacze. Czekaj, Słowacja, Czechy na pewno. I do tego jeszcze dorzucimy Litwę.
3: Litwa. Dobrze, dobrze, jesteście bardzo dobrzy. Teraz trzymam kciuki dalej, Karolina. Co to jest podszyt?
2: Czy ja mam mocniejsze pytania?
0: Mogę zgłosić NP?
3: Dobra, oddaj mi jej punkt. To jest warstwa lasu. Ostatnia kategoria, jeszcze matematyka. Filip, co to znaczy pierwiastkować?
2: No wyciągać pierwiastek.
3: No, ale odpowiedziałeś na liczby. Na 2+. Dobra, Karola, najpierw mnożymy czy dzielimy w kolejności działań?
0: Słuchawki mi przerwały, co?
3: Najpierw mnożymy czy dzielimy w kolejności działań?
0: Najpierw dzielimy.
3: Tak? Nie wiem.
2: Teraz nam napiszcie na Messengerze RMF Max, ile zgarnęliście punktów. Jeżeli mieliście dobrą odpowiedź, to dodajcie sobie jeden punkt. Jeżeli nie mieliście dobrej odpowiedzi, to po prostu nic nie dopisujcie.
3: Mnożymy, dzielimy?
4: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Jest tu ktoś od matematyki, kto nam może powiedzieć? Napiszcie na Messengerze RMF Max.
2: To coś. 10 do 9.
5: Jeszcze do ciebie śpisz.

0: Imagine Dragons, oni jak zagrają rano, to tak wiecie, ta gitara tak pobudzi. W ogóle ten perkusja,
1: gitara gra.
2: Też ludzi, którzy zrobili bardzo dobry flash, bardzo dobre, rzetelne informacje i będą mieli dla was już za moment.
1: No i ten flash za moment się pojawi w RMF Max, to będzie godzina 9:00 i to jest bardzo ważna informacja, że to jest ostatni poniedziałek wakacji, więc proszę go dobrze wykorzystać. A co za oknami w ostatni poniedziałek wakacji? No to też wam powiemy w prognozie pogody.
3: Reklama. Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
4: Aha.
3: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
7: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost, utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit.
11: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
12: Skąd ta piana, kochanie?
11: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
13: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
14: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
15: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899 aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
2: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: I po reklamie.

0: Maxa.
1: Minęła 9, czyli czas na flash w RMF Max. Małgorzata Ilasz-Kisielewska, zapraszam. Jeszcze tylko dzisiaj wolne i od jutra dzieciaki wracają do szkoły. A tam od 1 września spore zmiany. Między innymi zakaz używania telefonów komórkowych w podstawówkach. Nie tylko na lekcjach, ale także na przerwach. Będą od niego jednak wyjątki.
2: Jeśli zgodę wyrazi nauczyciel, a korzystanie z urządzenia służy realizacji programu nauczania, sprawdzeniu wiedzy albo kontaktowi z rodzicem w nagłej sytuacji. Szkoła może zorganizować miejsce do przechowywania urządzeń, ale szczegółowe rozwiązania mają być ustalane w porozumieniu z rodzicami i nauczycielami po zasięgnięciu opinii uczniów.
1: Jeżeli uczeń złamie zakaz, karą może być m.in. obniżenie oceny z zachowania, dodaje Magdalena Greinert.
0: To jest RMF Max.
1: To już ostatni dzień wakacji i to widać, zwłaszcza na warszawskich drogach. Ciasno na Dolinie Służewieckiej, Marymąckiej i Alei Ken. Postoicie też m.in. na Puławskiej czy Grochowskiej. W RMF Max mamy teraz ważne informacje dla kierowców w Kielcach. Dzisiaj zakończą się prace na dwóch ważnych skrzyżowaniach. Na jednym z nich, Zagnańskiej z Okrzei, jest nasz reporter Marcin Różyc.
3: Tak, zgadza się.
1: Marcin, w tym miejscu pojawiły się światła.
3: I jest to zupełna nowość na tym skrzyżowaniu. Zdaniem drogowców to rozwiązanie jest konieczne, aby zwiększyć tu bezpieczeństwo. Chodzi szczególnie o skręt z Zagnańskiej w Okrzei. W przeszłości wielokrotnie dochodziło tu do niebezpiecznych zdarzeń. Światła mają zostać włączone za około godzinę o 10:00.
1: Marcin, ale prace zakończyły się też na skrzyżowaniu Tarnowskiej, Seminaryjskiej i Bohaterów Warszawy.
3: I to na pewno ucieszy kierowców, bo roboty drogowe w tym miejscu w godzinach szczytu były bardzo uciążliwe. Tu światła mają zostać włączone około godziny 20:00. W tym miejscu zbudowano przejazdy dla rowerów, wyremontowano chodniki i wymieniono światła na nowe.
1: Tyle Marcin Różyc. Od 1 września gmina Podegrodzie uruchamia własną komunikację publiczną. To rozwiązanie, które sprawi, że wszystkie miejscowości będą mogły korzystać z nowych połączeń. Gmina już wcześniej zainwestowała w ekologiczny transport, kupując nowoczesne, niskoemisyjne elektryczne autobusy.
4: Kiedy pojawił się program z KPO, dający możliwość pozyskania środków finansowych w wysokości 95% na zakup tych autobusów, postanowiliśmy właśnie takiego zakupu dokonać.
1: Mówiła Małgorzata Gromala, wójt gminy Podegrodzie. W sezonie 2026-2027 patrol szkolny ponownie zadba o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży z wrocławskich placówek edukacyjnych. A na czym polega praca mundurowych? O to pytał nasz reporter Bartek Seklecki.
5: Wymieńmy kilka kluczowych zadań realizowanych przez patrol szkolny. Kontrola terenów wokół placówek oświatowych, sprawdzanie ulic czy też miejsc, którymi porusza się najczęściej młodzież. Również zwracamy uwagę na oznakowanie, na to, w jaki sposób jest to na terenie miasta zorganizowane.
1: A z naszym reporterem rozmawiał Dariusz Rębiałkowski z Wrocławskiej Straży Miejskiej.
0: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Poniedziałkowy poranek warunki biometeo dają się we znaki nie tylko meteopatom, tak więc przyda się duża, mocna kawa. Na wschodzie kraju cieszymy się promieniami słońca, ale z zachodu napływa coraz więcej chmur. No i wkrótce w większości Polski będzie padać, a na południu może zagrzmieć. Najcieplej dziś w Rzeszowie. W maksie słupki rtęci dobiją do 30 kreski. W Warszawie i Krakowie spodziewamy się 26 na plusie, a najchłodniej na Pomorzu, gdzie termometry pokażą 23 stopnie Celsjusza.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem. Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa. Hity na maksa.
6: No czyli czekamy dalej na jesień, ale już niedługo, za chwilę będzie zimno.
7: Spokojnie. No i będzie na co czekać znowu, nie?
8: Nie czekam, fajnie jest.
6: Ale ja czekam już za jesień.
7: Dobra, jest reszta dnia została, poranek się skończył, było bardzo fajnie, dziękujemy wam.
6: Dziękujemy, Karola.
9: Filip.
10: Mateusz.
9: To my. Było wstawaj, nie udawaj, ale spokojnie, przecież hity na maksa na pewno nie zgasną, nie? Max. Simza i Fire na przykład na 4 po 9, super.

0: Jason Derulo, a tu jeszcze DJ Goja i Michiko. Słuchacie RMF Max, a ja dzisiaj nie wiem jak wasza pobudka, ja dzisiaj wstałem oblany zimnym potem, bo byłem przekonany, że dzisiaj 1 września trzeba iść do szkoły. Potem się zorientowałem, że nie, no przecież dzisiaj dopiero 31, jutro pierwszy dzień nowego roku szkolnego. No a potem jeszcze sobie przypomniałem, że przecież ja od dawna już do szkoły nie chodzę, to co mi tam za różnica. Ale widzicie, jak to nawyki w głowie zostają. O nawykach też teraz nuta Taco na Fide i Tamagotchi. Dawid Miązek, dzień dobry, ja was zapraszam na Byle do obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy. Do 12 jestem z wami.
1: Patrzyłem na ciebie przez szybę, pukałem do ciebie przez szkło.

Single Ladies, i to jest Remedy Manuel, jeszcze jest Jason. Słuchacie RMF Max. Teraz no, będzie brzydkie słowo na P, ale muszę powiedzieć. Słuchajcie, Władimir Putin był z wizytą u studentów i tam dosyć ciekawie argumentował, dlaczego zaatakował Ukrainę. Otóż powiedział, że zainspirowała go do tego jego wizyta na biegunie północnym, gdzie widział, jak orki wielkimi stadami polują na niedźwiedzie polarne. Co to ma wspólnego z Ukrainą, nie bardzo wiadomo. Natomiast może nawet ciekawsze jest to, że jeżeli faktycznie Putin widział orki polujące na niedźwiedzie polarne, to był pierwszym człowiekiem w historii, który to zauważył, bo naukowcy nigdy dotąd tego nie zaobserwowali. W ogóle twierdzą, że to mało prawdopodobne, a on rzekomo widział. No ale też widział zwycięstwo w 3 dni, także w skali bzdur wygadywanych przez Putina na to te niedźwiedzie i orki takie 2 na 10. Gips, Kukon i Jonatan, ty masz. Lecimy z fajną nutą w RMF Max.

0: On Tonight i Silva Bampa. I tak się właśnie w RMF Max gra. I nie wiem, ile już rolek i TikToków z wakacyjnych wypadów widziałem, do których ilustracją był ten właśnie numer. Wiralowa nuta w wakacyjnym klimacie. Tylko no, myk jest taki, że żeby dodać fajne rolki z wakacji, to trzeba na tych wakacjach być, a wiadomo, na te wakacje trzeba mieć kasę. No i tu się zaczynają schody. No więc słuchajcie, jeżeli żadnych poważnych wakacji nie zaliczyliście, albo jeżeli zaliczyliście, ale macie niedosyt i chcielibyście coś jeszcze sobie fajnego ogarnąć, gdzieś pojechać, gdzieś polecieć, nieważne, że się wakacje kończą. A co to, wrzesień nie może być dobry nowy? No, oczywiście, że może. No to słuchajcie, w zabawie Casa de Palma cały czas mamy 15 tysięcy złotych do wzięcia i to starczy na fajne wakacje, jeszcze sporo zostanie. Albo jak macie inne marzenia, nie wiem, jakiś remoncik, jakaś może elektronika, albo sobie byście chcieli schować tę kasę pod poduszkę i po prostu mieć, to też można. Ale najpierw nie można, tylko trzeba wejść do gry. Teraz najlepiej z hasłem Max wysłanym pod 7327 za 369 albo zgłoszeniem na www.rmfmax.pl. I dlaczego teraz trzeba? Dlatego, że teraz runda bonusowa. 600 razy więcej szans na wygraną, jeżeli zgłosicie się teraz, w tym momencie, przez najbliższe 10 minut. rmfmax.pl albo 7327 i hasło Max. I jeszcze dzisiaj możecie przywitać 15 tysięcy. RMF Max.
1: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy od

0: 6,2%. UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 55. Stara cena 3,30. Teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Głodni emocji, żądni pieniędzy, dobry chwale.
3: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
4: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
3: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
5: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699.

0: tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
2: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
3: Do euro przyjdź.
2: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.
5: Z tej strony Krzywów.
6: Sylwia.
7: We are the Swedish House Mafia.
8: Hey, this is Taylor Swift.
9: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy

0: poniedziałkowy poranek warunki biometeo dają się we znaki nie tylko meteopatom, tak więc przyda się duża, mocna kawa. Na wschodzie kraju cieszymy się promieniami słońca, ale z zachodu napływa coraz więcej chmur. No i wkrótce w większości Polski będzie padać, a na południu może zagrzmieć. Najcieplej dziś w Rzeszowie. W maksie słupki i rtęci dobiją do 30 kreski. W Warszawie i Krakowie spodziewamy się 26 na plusie, a najchłodniej na Pomorzu, gdzie termometry pokażą 23 stopnie Celsjusza.
1: RMF Max.
2: RMF Max.
1: RMF Max.

0: Zokaria i Andy Dust z Harrisem w RMF Max. Z tym Andy Dustem to niech was nie zmyli ta ksywa. To jest Polak Adrian Kaczyński, ale robiący coraz większą karierę w muzycznym świadku, nie tylko polskim. No a teraz też nasz rodak, też z ksywką nastawioną już na karierę zagraniczną i ze świetną absolutnie nowością, którą od razu podbił internety. MJ Deli, czyli Max Modzelewski, który na stałe mieszka w Nowym Jorku, ale często pojawia się w Polsce. Zaczynał od rockowego zespołu, a potem przerzucił się na taneczne, rapowe produkcje. Dajcie teraz głośniej, bo warto. Nowość w RMF Max, Deli Supreme.
1: To jest nowość RMF Max.

Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung, kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: produktów w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Nowy sezon Zajazd będzie się działo. Premiera już dziś o 16:00. Oglądaj w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
5: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Eura GD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Eura GD i na euro.com.pl.
6: I po reklamie.
7: Ania, Krysia, Julia,
8: Tomek.
9: Hey, it's Katy Perry.
10: Hi, this is Lost Freak.

0: Słuchacie RMF Max, minęła 10. Małgorzata Ilasz-Kisielewska, zapraszam na Flash. Ukraińcy pobierający 800+, jeszcze tylko dzisiaj mają czas, by udać się do urzędu gminy i dopełnić formalności związanych z tym świadczeniem. Jeżeli tego nie zrobią, mogą je stracić.
1: Część z nich musi potwierdzić swoją tożsamość. Chodzi o osoby, które otrzymały numer PESEL ze statusem UKR bez okazania ważnego dokumentu podróży. Jeśli tożsamość nie zostanie potwierdzona w urzędzie gminy, to możliwa jest utrata statusu UKR, a w dalszym kroku utrata części świadczeń, m.in. 800+. Równocześnie wygaśnie czasowa ochrona i konieczne będzie wtedy uzyskanie nowej podstawy do legalnego pobytu.
0: Tyle Igor Skrzypek.
2: To jest RMF Max.
0: Dzisiaj ostatni dzień wakacji. Jutro w Wałbrzychu rusza policyjna akcja Bezpieczna droga do szkoły.
3: Policjanci już teraz kontrolują okolice Placu Wegoświatowych, sprawdzają oznakowanie, stan przejść dla pieszych, oświetlenie i miejsca, w których dzieci najczęściej przekraczają jezdnię. Od jutra do końca września w okolicach szkół będą zwracać większą uwagę zarówno na zachowanie kierowców, jak i najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Uczniom zasady bezpiecznego zachowania przybliżać będą podczas spotkań profilaktycznych. Kierowcom już dzisiaj przypominają o konieczności przestrzegania przepisów, stosowaniu pasów bezpieczeństwa i właściwym przewożeniu dzieci.
0: Tyle Renata Pasiut. Jutro rusza pełna sieć transportu publicznego w powiecie koszalińskim. To 37 linii obejmujących komunikacyjnie Koszalin i wykluczone dotąd gminy.
4: Umowę mamy podpisaną z wojewodą, bo wojewoda finansuje te przewozy, w zasadzie może dofinansuje te przewozy, bo 3 zł do kilometra płaci, resztę zrzucają się tutaj gminy, które weszły w partnerstwo z powiatem koszalińskim, czyli mamy tutaj gminę Świeszyno, Manowo, Biesiekierz, Sianów i Będzino. To jest te 5 gmin, które tworzą ten transport powiatowy, ale tak jak powiedziałem, umowa jest podpisana do końca roku 2028, więc 2,5 roku mamy umowę. Wiemy, że już te nasze linie będziemy chcieli modyfikować od 1 stycznia, więc pewnie będziemy jeszcze dużo zmieniać.
0: Mówił starosta koszaliński Tomasz Tesmer. Będzie rozbudowa zielonogórskiego schroniska przy ulicy Szwajcarskiej, gdzie zwykle przebywa od 130 do 150 psów. Miasto chce wykorzystać sąsiednią działkę, którą kupiło za blisko 470 tysięcy złotych, między innymi na nowe wybiegi i zaplecze dla zwierząt. Po 10 tysięcy złotych otrzymało z kasy miasta 11 pilskich ogródków działkowych. Taka dotacja przeznaczana jest na rozwój lub modernizację infrastruktury koniecznej do utrzymania ogrodów w dobrym stanie, choć nie tylko.
5: Od opłatowania poczynając, od zabezpieczenia, że tak powiem, technicznego, wewnętrznie, jeśli chodzi o rozwiązania, że tak powiem, związane z przygotowaniem całej strony takiej wywożenia nieczystości. A poza tym dla działkowców trzeba też to życie zorganizować.
0: Mówił prezes Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Pile, Marian Praczek.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Jeszcze przez jakiś czas we wschodniej Polsce nacieszymy się promieniami słońca, ale w kolejnych godzinach chmury i tam zakryją niebo. W całym kraju spodziewamy się opadów deszczu, a na południu także burz. Najcieplej będzie dziś w Rzeszowie, tam w maksie 30 na plusie, trochę chłodniej w centrum, a najniższa wartość, jaką pokażą dziś termometry na wybrzeżu, to 23 stopnie Celsjusza. Jeżeli chodzi o warunki biometeo, no to te dają się we znaki nie tylko meteopatom, tak więc przyda się duża, mocna kawa.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
6: Co cię kręci? To nie jest tylko dobre pytanie na zagadanie, tylko to jest tytuł tego kawałka, który przed nami, Whatever Turns You On, Axwell i Bonnie. Jeżeli kręci was dobra muzyka, no to zrobicie teraz głośniej. 10 startuje w RMF Max, Dawid Mięzek, zapraszam.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Wielkanocowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją. Do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
3: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
6: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
8: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
9: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster. Już dziś o 21.30 w TVN.
10: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
11: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład w poniedziałek brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram, a do tego ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram. Tak, 3,99 za kilogram ogórków gruntowych. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
12: Codziennie niskie ceny.
13: I po reklamie.
14: Tu Kasia.
15: Jestem Radek, a to moja ekipa.
16: Hey, this is Calvin Harris.
17: Cześć, tu Daria Zawiałow.
18: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.

Gibbs, Ego i For Money. Ostatni dzień lata w RMF Max. Na szczęście to nie jest ostatni dzień lata, tylko ostatni dzień wakacji, a to jednak duża różnica. Słuchajcie, ciekawostka taka. Amerykańscy naukowcy stworzyli ciasteczka z plastiku. Jedzenie z plastiku, w zasadzie z resztek ogólnie, między innymi z plastiku. Ale to nie chodzi o to, że tam ktoś zmielił te butelki plastikowe i inne śmieci i z tego, co powstało, upiekło ciasteczka. Nie, takie specjalne bakterie przetrawiły ten plastik i z tego powstały różne tam białka, tłuszcze, kwasy i tak dalej. No i po dalszym przetworzeniu zrobiono z tego jedzonko. Nie wiem, czy smaczne. Przez chwilę się zastanawiałem, czy zjadłbym ciastko, które powstało z plastikowej butelki, ale jak się chwilę zastanowiłem, to wszystko. Wszystko, żeby tylko nie chodzić z tym do butelkomatu. Same dobre rzeczy teraz w RMF Max. Bauza z nami i Magnetic, a za chwilę jeszcze Marlon Hofstadt i I Like It. Bądźcie z nami.

0: Marlon Hofstadt, South Star i I Like w RMF Max. No jakby ktoś nas pytał, co sądzimy o tym numerze, to wystarczy powiedzieć tytuł I Like. I Like, dobra, bądźmy poprawni. Słuchajcie, w ostatni dzień wakacji powiedziałbym, że pogoda się do nas uśmiecha tak bardzo letnio, wakacyjnie jeszcze, ale to jest trochę taki szelmowski uśmiech, bo tu widzę na horyzoncie ulewy, burze. No, lepiej być przygotowanym. Sprawdzimy sobie zaraz, co w pogodzie, będzie prognoza, a po niej Robin Schulz, Barbs i Better Times.
1: Reklama.
2: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik 5+2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushing, Moomin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
3: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
5: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Premiera już dziś o 16:00. Oglądaj w Stop Klatce. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
1: I po reklamie.
5: Grzegorz,
6: Asia, Martyna,
7: Lady Gaga.
8: Z tej strony modelki
9: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
10: Hity na maksa.
11: Hity na maksa.
12: Jeszcze przez jakiś czas we wschodniej Polsce nacieszymy się promieniami słońca, ale w kolejnych godzinach chmury i tam zakryją niebo. W całym kraju spodziewamy się opadów deszczu, a na południu także burz. Najcieplej będzie dziś w Rzeszowie, tam w maksie 30 na plusie, trochę chłodniej w centrum, a najniższa wartość, jaką pokażą dziś termometry na wybrzeżu, to 23 stopnie Celsjusza. Jeżeli chodzi o warunki biometeo, no to te dają się we znaki nie tylko meteopatom, tak więc przyda się duża, mocna kawa.
13: RMF Max.
14: RMF Max.
15: RMF Max.

0: Harry Styles, As It Was w RMF Max. To jest nuta, którą znacie, którą lubicie, a teraz przed nami nuta, którą na pewno polubicie. Liwka zapowiadała nowość, no i jest ta nowość świeżynka, świetna melodia, a jak dodamy do tego jeszcze hipnotyzujący wokal Liwki, no to można się po prostu zasłuchać. Dlatego dajcie teraz głośniej, prawie że premierowo, Liwka, poza tobą nic. A za chwilę 11 w RMF Max.
1: To jest nowość

0: Reklama.
1: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
0: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
1: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
2: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
3: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
4: Ta, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
5: Śnieżnobiały uśmiech stadr wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
6: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
7: Ubezpieczenie samochodu w banku?
8: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
9: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
10: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
0: Lidl, to się opłaca.
11: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
12: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
13: Zdrowi.
0: I po reklamie.

0: Na zegarach 11:00, czas na flash w RMF Max. Małgorzata Ilasz-Kisielewska, zapraszam. Zakupy będą nas kosztowały coraz więcej. Jak wynika z najnowszych wstępnych danych GUS, inflacja w sierpniu wyniosła 3,4%. Czy mamy powody do niepokoju?
1: No, zbliżamy się do niepokojącej granicy, czyli 3,5%. To tak zwany górny cel inflacyjny Narodowego Banku Polskiego. Jeśli zostanie przekroczony, najprawdopodobniej Rada Polityki Pieniężnej będzie dążyć do zbicia inflacji poprzez podwyżki stóp procentowych. Tym bardziej, że kolejne tygodnie nie zapowiadają się dobrze. Dziś ostatni dzień pakietu CPN, a więc od jutra ceny paliw będą wyraźnie wyższe. Droższy będzie transport, czyli ceny produktów dowiezionych do sklepów również będą wyższe.
0: Tyle Igor Skrzypek.
2: To jest RMF Max.
0: Powakacyjna rzeczywistość w poznańskiej komunikacji miejskiej to dobre i złe informacje dla pasażerów. Tramwaje wróciły na część zamkniętych dotąd tras, ale pojawiły się nowe remonty i objazdy. Te zmiany sprawdził dla Was Przemek Wałczyński.
3: Największe zmiany na plus to powrót tramwajów na trasę w ulicy Dąbrowskiego, a także do pętli na Franowo. Urzędnicy mocno chwalili się również wcześniejszym niż deklarowano otwarciem całej ulicy Królowej Jadwigi, a w praktyce oznacza to, że 6, 12 i 18 nie jeżdżą już objazdem. Za to objazd dla 4 linii konieczny jest na fragmencie od Ronda Kaponiera do Mostu Teatralnego. To właśnie tutaj działają teraz służby techniczne. Na koniec jednak inny plus. Od dziś tramwaje i autobusy kursują według letniego rozkładu, czyli po prostu częściej.
0: Tyle od naszego reportera. A teraz szybko zaglądamy do stolicy. Od dziś tramwajarze zajmą się torami przecinającymi Puławską z Aleją Wilanowską w stronę Ursynowa, a to oznacza utrudnienia dla kierowców. Prace potrwają do niedzieli. Oleśnica stara się jak najbardziej odchodzić od węgla, dzięki któremu dostarczana jest ciepła woda do kranów mieszkańców. Dzięki temu powietrze w mieście ma być czystsze, a ewentualne braki surowca nie spowodują, że w domach będzie zimno.
4: Budujemy na terenie kompleksu Atol przy ulicy Brzozowej 7. Budujemy instalację wysokosprawnej kogeneracji gazowej. Jest to produkcja w kojarzeniu właśnie ciepła oraz energii elektrycznej. Ma to dodatkową zaletę, że zabezpieczamy dodatkowo i podłączamy do miejskiej sieci ciepłowniczej obiekt Atola, który obecnie bazuje na własnych kotłach gazowych. My natomiast damy to bezpieczeństwo w zakresie dostaw ciepła, bez względu na to, czy jakieś urządzenia na Atolu są sprawne, czy nie, to my to ciepło z sieci podamy.
0: Mówił Grzegorz Odelski, dyrektor do spraw technicznych w MGK w Oleśnicy. Pojutrze ruszą zajęcia w szkołach. Rodzice młodszych dzieci mają do odhaczenia całe listy przyborów. Na ulicach Gdańska pytaliśmy, jak idą przygotowania.
5: Przygotowanie do szkoły, wszystko dopięte?
6: No tak, w miarę tak.
7: A co trzeba przygotować?
6: O całą wyprawkę.
5: Całą wyprawkę.
6: Cała lista do odhaczenia. Klasy,
5: dokładnie.
6: Przygotowani jesteśmy.
5: Do szkoły.
6: Niestety. Niestety.
0: A z mieszkańcami Gdańska rozmawiała Sylwia Kwiatkowska-Łaźniak.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Nasze samopoczucie w to poniedziałkowe przedpołudnie może być kiepskie, bo ciśnienie utrzymuje się poniżej normy, a biometr jest niekorzystny. W Trójmieście czy Koszalinie w Maxie spodziewamy się 23 na plusie, no i tam dziś najchłodniej, a najcieplej w Rzeszowie, gdzie słupki rtęci podskoczą aż do 30 kreski. Chmury będą przesuwać się z zachodu na wschód i w pasie od morza aż po góry spodziewamy się opadów, ale sucho może być w części Kujaw i Mazur, a na południu może zagrzmieć.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
8: No i tak lecąc klasykiem, nie ma źle. Już jest ostatnia godzina tego poniedziałkowego przedpołudnia, to już damy radę do południa razem. Dawid Miązek, jestem z wami do 12, a teraz Dub Dogs i How Does It Feel?

bez końca i bez końca to można słuchać tego numeru Oskara Cymsa w RMF Max. Słuchajcie, spojrzałem sobie w kalendarz i dzisiaj mamy dzień blogów. Aż się przeniosłem po prostu do pierwszej dekady lat 2000. No wtedy to blogi królowały. Dzisiaj podobno też są, ale więcej osób je pisze niż czyta. No to słuchajcie, jak w podróżach w czasie jesteśmy, przy podróżach w czasie, to teraz też się cofniemy trochę muzycznie, ale to jest nuta, która dalej buja mimo upływu lat. Florida, T-Pain i Low. Max. Let me talk to you.

0: wysoko, wyżej, a jak wzniesiemy się jeszcze wyżej, to właśnie tam nas zabiera Toby Romeo tym numerem Fly High w RMF Max. Hipnotyzująca nuta, przy której nieważne czym się zajmujecie w pracy, czy siedzicie przy Excelach, czy pakujecie paczki, czy kasujecie towar, czy układacie cegły, po prostu ta praca idzie jakoś lepiej. I luzik nie ma za co, od tego właśnie macie RMF Max i za chwilę też zostajemy w takich ułatwiających życie klimatach Lost Frequencies i Reality.
1: Reklama. Wiesz, co tak sumi? To kasa sumi i palma, bo to jest kasa na palmie. Jak oni to wymyślili.
2: Sięgnij po kasę. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Kasa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327 369 lub wejdź online na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: 8200, 8600.
8: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
9: Potrzebujemy towaru
10: i pieniędzy.
8: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
11: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
12: Do euro przyjdź.
11: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.
14: Karolina.
15: Marek.
14: Zuśka.
16: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
17: Hey, it's Dua Lipa.
18: Hey, this is Kygo.
19: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF.

My body isn't ready. Moje ciało nie jest gotowe. Tak śpiewa Sober w RMF Max. Moje ciało nie jest gotowe na pewno na spędzenie dnia bez kawy. I słuchajcie, że okazuje się nieprzypadkowo. Tyle było gadania, że kawa to niezdrowa jest, że może lepiej nie pijmy, bo serce, bo to, bo magnez. Okazuje się, że to są mity i jak z wszystkim nie wolno przesadzić, ale umiarkowane picie kawy, takie 3 filiżanki dziennie, to na spokojnie wspomaga nasz organizm pozytywnie, ale naukowcy zbadali, kiedy pić kawę, żeby przyniosła naszemu organizmowi jakieś korzyści. Okazuje się, że najlepszą porą jest między 4 a 12. Po południu już kawy pić nie powinniśmy. No i niby jest to logiczne. Wiadomo, rano potrzebujemy jednak trochę więcej pobudzenia, ale z drugiej strony, jak koleżanka nagle wpadnie i powie: słuchaj, słyszałeś najnowsze wieści o Andrzeju, co tam się dzieje? Chodź na kawę, to ci powiem. No to umówmy się, to są sytuacje wyjątkowe. W takich zdrowie nie gra roli. Alex, Jennifer Lopez, Everything's Fine.

0: Reklama.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
4: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Nowy sezon Zajazd będzie się działo. Premiera już dziś o 16:00. Oglądaj w Stop Klatce. Zapraszam, Ania Powierza.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
7: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie.
12: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
13: Ja też dołączam. Jestem Agata.
14: What up, it's the weekend.
15: What's up, it's Sean Paul.
16: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
17: RMF Max.
18: Hity na maksa.
19: Hity na maksa.
20: Nasze samopoczucie w to poniedziałkowe przedpołudnie może być kiepskie, bo ciśnienie utrzymuje się poniżej normy, a biometr jest niekorzystny. W Trójmieście czy Koszalinie w Maxie spodziewamy się 23 na plusie, no i tam dziś najchłodniej, a najcieplej w Rzeszowie, gdzie słupki rtęci podskoczą aż do 30 kreski. Chmury będą przesuwać się z zachodu na wschód i w pasie od morza aż po góry spodziewamy się opadów, ale sucho może być w części Kujaw i Mazur, a na południu może zagrzmieć.

0: Gigi D'Agostino to już weteran, ale w tym numerze z Dinoro pokazał, że jeszcze ma sporo do zaoferowania. In My Mind w RMF Max, a już dochodzimy sobie w RMF Max. Do 12 za chwilę studio przejmuje Irek Jakubek w duecie z Asią Mews, także będzie fajnie, będzie pozytywnie, będzie zupełnie nowa odsłona programu i wszystko gra. Ja dziękuję za dzisiaj i jeżeli ten program wam się podobał, to zapraszam na swojego Instagrama. Dawid Miązek, dzięki wielkie i do usłyszenia. Jutro po 9 się słyszymy i na do widzenia ode mnie jeszcze Tame Impala.
1: To jest nowość RMF Max.

0: Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
0: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
6: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie.
7: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
8: Lody, zapraszamy na pyszne lody, a do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
9: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
10: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
11: I po reklamie.
12: Tu Ola i Jarek.
13: Hejka, tu Maciek.
14: Cześć, tu Oskar Sims.
15: Hello, this is September.
16: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
17: Hity na maksa.
18: Na zegarach 12, czas na flash w RMF Max. Małgorzata Ilasz-Kisielewska, zapraszam. Pakiet ustaw, które mają chronić nasze dane wrażliwe, zapowiada Ministerstwo Cyfryzacji. Ma to związek z cyberatakiem na firmę MyDoctor, w wyniku którego wyciekły dane 19 milionów Polaków. Co to będą za zmiany?
19: A to m.in. nowelizacja ustawy o prawach pacjenta. Jak mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski, wszystkie podmioty przetwarzające nasze dane będą ustawowo zobowiązane do przestrzegania przepisów w zakresie krajowego systemu bezpieczeństwa. W praktyce ma to utrudnić hakerom dostęp do naszych danych. Ministerstwo zamierza wprowadzić też m.in. obowiązek informowania pacjentów, kto dokładnie przetwarza ich dane. Ministerstwo Cyfryzacji liczy, że pakiet tych zmian uda się wprowadzić w życie do końca roku.
18: Informował Kacper Wróblewski.
20: To jest RMF Max.
18: Stadion przy ulicy Kusocińskiego w Wałbrzychu przejdzie gruntowną modernizację. Prace ruszyły już dzisiaj, a więcej na ten temat powie nasza reporterka.
21: W ramach inwestycji zaplanowano budowę nowego zaplecza szatniowo-sanitarnego, montaż automatycznego systemu nawadniania boiska, nowego oświetlenia oraz wyposażenia sportowego. Powstaną też ciągi piesze wokół obiektu i stojaki rowerowe. Modernizacja obejmie też przygotowanie terenu oraz przebudowę niezbędnej infrastruktury. Zdaniem władz miasta remont znacząco poprawi bezpieczeństwo i standard obiektu, z którego korzystają lokalne kluby sportowe, uczniowie oraz mieszkańcy. Oczywiście na czas prowadzenia prac stadion będzie całkowicie wyłączony z użytkowania.
18: O czym informowała Renata Pasiut. Nowy, największy żłobek w Szczecinie jest już gotowy. Miodowa Polana, czyli placówka numer 12, oficjalnie wystartuje już jutro. Żłobek przyjmie ponad 280 dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat.
22: Oddajemy dzieciom bezpieczną przestrzeń, w której znajdą odpowiednią opiekę i warunki do tego, by w jak możliwie najlepszym stopniu się rozwijać i korzystać z dzieciństwa.
18: Mówiła Marta Kufel ze szczecińskiego ratusza. 620 zł, tyle średnio trzeba wydać na wyprawienie dziecka do szkoły. To więcej niż przed rokiem i nadal największy jest koszt podręczników. Płacą jednak tylko rodzice uczniów w szkołach średnich i zawodowych, bo w podstawówkach zestawy podręczników są bezpłatne.
23: Wyprawka szkolna dla jednego dziecka mieści się w tym roku w przedziałach od 150 do 400 zł i od 400 do 600. Połowa rodziców na szkolne przygotowania wyda więcej. Cena zależy od tego, czy będzie to wariant oszczędnościowy, czy markowy.
0: cenowy.
2: Wyprawki są w wersji ekonomicznej, czyli są to zeszyty, opłatki, piórnik, bloki i to mieści się w granicach między 100 a 150 zł taka wyprawka. Oczywiście jest też wyprawka bardziej rozbudowana, gdzie wchodzi w zakres jeszcze plecak, worek na obuwie, lunchbox, bidon.
23: Mówiła Agnieszka Domaracka ze sklepu Agatka w Gorzowie Wielkopolskim. Wielu rodziców już otrzymało na konto 300+ w ramach rządowej pomocy. Wnioski o takie wsparcie można składać jeszcze do 30 listopada.
18: Tyle Dorota Wleklik.
20: Nie zalewaj. Sprawdź pogodę w RMF Max już za moment.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
18: We wschodniej Polsce wciąż jest słonecznie, ale z czasem chmur ma przybywać i tam również spadnie deszcz, ale dopiero późnym popołudniem. Już teraz parasole to must have na zachodzie oraz na południu kraju i tam może zagrzmieć. 30 stopni Celsjusza to wartość, jaką pokażą dziś termometry w Rzeszowie i tam dziś najcieplej. W Warszawie 26 stopni, a najchłodniej w Trójmieście i Koszalinie. 23 na plusie. Jeżeli chodzi o warunki biometeo, no to te niestety nam nie sprzyjają.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.

0: Pogoda i wszystkie ważne wiadomości już za nami, ale teraz będzie prawdziwy raport o stanie świata.
1: Tak, bo dzisiaj jest taki typowy poniedziałek. No. To jest taki dzień, kiedy już wiesz, że wszystko się kończy, ale za rogiem czeka coś zupełnie nowego.
0: Wow, ale jak to pięknie przemyślałaś. A mówią, że w tym studiu to ja mam wielką głowę. Irek Jakubek, Kasia Mełz,
1: dzień dobry.

0: ty masz, ja mam i razem mamy, bo tak to działa, jak się jest taką fajną ekipą, jaką jest ekipa RMF Max.
1: Wow, i mamy tego więcej, bo my się dzielimy. Dzielimy się także tym, co nazywa się muzycznym wspomnieniem roku 2002.
0: Oh, yes.
1: Matko jedna, zastanówcie się, jak miała wtedy na imię wasza dziewczyna? Zastanówcie się, jak miało na imię wtedy wasz chłopak? Aśka jest najbardziej czerwona na świecie, bo przez chwilę zastanawiała się i okazało się, że jest jakaś dziura w pamięci, określona między innymi tą piosenką, bo pamięta, że się bawiła, a nie pamięta z kim.

0: ostatni dzień wakacji. Wakacyjne brzmienie RMF Max smakuje nam jeszcze bardziej.
1: Wakacje się kończą, ale to nie znaczy, że kończą się szanse na duże pieniądze w RMF Max.
0: 15 tysięcy złotych. Kto chce wygrać, wchodzi teraz na www.rmfmax.pl.
2: Reklama.
3: Trzeba patrzeć na tę palmę. Tam jest 15 tysięcy kokosów.
2: Co? Ile?
3: Złotych. 15 tysięcy złotych.
4: Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy,

mięsiste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Son & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch.

0: tu za każde wydane 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa tylko do 10 września i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
1: I po reklamie.
2: Jestem Radek, a to moja ekipa.
3: Ja też dołączam, jestem Aneta.
4: Cześć, z tej strony.

0: numery, które cieszą w poniedziałek, jak wypłata w piątek. Zdarza się czasem niektórym szczęściarzom i bliknąć można teraz dzieciakowi, niech ma jeszcze coś przed początkiem roku szkolnego.
1: W temacie blika i blikowania duże zmiany od jutra. System sam będzie sprawdzał, czy strona, na której chcecie zapłacić, działa legalnie. Jeżeli działa nielegalnie, to blik sam odrzuci transakcję i zabezpieczy wasze pieniądze, nie wypuści ich z konta.
0: Ale to jeszcze nie dzisiaj, to od jutra.
1: Od jutra.
0: I od jutra z tej okazji będzie nowe święto. Będzie wspomnienie świętego blika, patrona bezpiecznych transakcji.

0: Mnożymy wasze szanse na naprawdę duże pieniądze.
1: 15 tysięcy złotych. To kasa, którą można wygrać dzisiaj, a 550 to jest szczęśliwy mnożnik, który działa właśnie teraz.
0: Chcesz mieć 550 szans na finał i 15 tysięcy złotych, to łap za telefon i teraz wyślij hasło MAX pod 7327.
1: A my czujemy, że w poniedziałek chcecie mieć 15 tysięcy. Kto chce mieć łatwiej, pisze MAX na 7327.
2: MAX. Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
3: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Castorama. Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
6: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
8: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
9: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
8: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę, a ser żółty w plastrach Mlekowita 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Kaufland.
10: I po reklamie.
11: Jestem Tomek, a to moja ekipa.
12: Cześć, jestem Angelika.
13: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
14: Cześć kochani, z tej strony Klaus.
15: Kari Lincińska. Razem jesteśmy RMF Ma.

0: we wschodniej Polsce wciąż jest słonecznie, ale z czasem chmur ma przybywać i tam również spadnie deszcz, ale dopiero późnym popołudniem. Już teraz parasole to must have na zachodzie oraz na południu kraju i tam może zagrzmieć. 30 stopni Celsjusza to wartość, jaką pokażą dziś termometry w Rzeszowie i tam dziś najcieplej. W Warszawie 26 stopni, a najchłodniej w Trójmieście i Koszalinie. 23 na plusie. Jeżeli chodzi o warunki biometeo, no to te niestety nam nie sprzyjają.
1: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą.

0: hity na maksa nieustająco w RMF Max, a teraz przed 13 dobry moment, żeby sprawdzić, czy alert RCB się do was nie odezwał na telefoniku komórkowym.
1: 12 województw z ostrzeżeniami przed burzami, deszczem i gradem. Będzie o tym we fleszu za chwilę.
2: Reklama.
3: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushing, Moomin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
5: Melduje się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Premiera już dziś o 16:00. Oglądaj w Stopklatce. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.

0: na nowe AGD? Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.
2: Cześć, z tej strony Igor.
3: Hello, this is Ina.
4: Hey, what's up, this is Justin Bieber.
5: Cześć, tu Karinci.

0: To już 13, czyli czas na flash w RMF Max. Małgorzata Ilaszki-Sielewska, zapraszam. Burzowo może być dzisiaj prawie w całej Polsce. IMGW wydał alerty pierwszego stopnia przed burzami dla 10 województw. Ostrzeżenia dotyczą północno-zachodniej części kraju, a także wschodniej oraz południowo-wschodniej. Burzom towarzyszyć będą silne opady deszczu oraz mocne porywy wiatru. Możliwy jest także grad. Alerty przed burzami będą obowiązywać do północy. IMGW wydał także ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami. Dotyczą one części województw lubelskiego i podkarpackiego. Tam termometry mogą wskazać do 30 stopni.
1: To jest RMF Max.
0: Unijne pieniądze trafią do poszkodowanych 2 lata temu w powodzi gmin i powiatów. 90 milionów złotych z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej trzeba wydać do maja przyszłego roku. Dlatego też samorządy wnioskowały o wsparcie dla mniejszych inwestycji.
2: W skali naszego województwa to środki w wysokości 90 milionów złotych, które są przydzielone samorządom dotkniętym klęską powodzi 2024 roku.
3: Do tej pory podpisaliśmy umowy z gminą Strzeleczki, z gminą Paczków i z gminą Głuchołazy. To jest kwota ponad 1 000 000 zł. To idea przywrócenia do sprawnego stanu technicznego infrastruktury komunalnej do stanu sprzed powodzi.
0: Mówili wojewoda Monika Jurek i Marek Świetlik z Urzędu Wojewódzkiego w Opolu. Jutro o 5 rano w Tomaszowie Mazowieckim zabrzmią syreny alarmowe. Uruchomienie systemu ma być elementem treningu miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania oraz upamiętnieniem bohaterów i ofiar II wojny światowej. Zaledwie 77 projektów zakwalifikowano do głosowania w tegorocznej edycji Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy zgłosili łącznie 107 pomysłów. Na etapie oceny formalnej odrzucono 4 projekty, a 12 zostało wycofanych przez autorów.
4: Po ostatecznej selekcji wybrano 15 projektów ogólnomiejskich i 62 rejonowe. To mniej niż w ubiegłym roku. Wtedy było ich 85, a jeszcze rok wcześniej około 130. Wśród zakwalifikowanych pomysłów są m.in. mural w przejściu podziemnym pod Aleją 9 Wieków Kielce, wybieg dla psów na Górkach Czarnowskich, a także nowe kompleksy sportowe.
0: Marcinek, kiedy odbędzie się głosowanie?
4: Na razie autorzy odrzuconych projektów mają jeszcze czas na odwołania do 4 września. Ostateczna lista pojawi się 10 dni później, a głosowanie wystartuje 23 września.
0: To był Marcin Różyc. Dzisiaj ostatni dzień wakacji, a to oznacza także ostatni dzień funkcjonowania strzeżonych plaż i kąpielisk. Od jutra w wielu miejscach ratowników już nie spotkacie.
5: Ratowników na plażach już nie będzie. W niektórych miejscach do połowy września oni będą jeszcze na plażach, w takich mniejszych obsadach. Natomiast my jako szczecińskie WOPR-y jesteśmy cały rok, 365 dni w roku, przez 24 godziny. Więc jeżeli ktoś gdzieś będzie potrzebował nad wodą pomocy, to na pewno taką pomoc otrzyma od nas.
0: Mówił Piotr Koziarek ze szczecińskiego WOPR-u.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Dzisiaj warunki biometeo dają nam się we znaki, a w pogodzie miszmasz. Na zachodzie i na południu jest pochmurno i jeszcze przez jakiś czas spodziewamy się opadów deszczu i burz, a w późniejszych godzinach parasole i przeciwdeszczowe kurtki przydadzą się też mieszkańcom wschodnich województw, którzy od rana cieszą się słońcem. Termometry w Rzeszowie pokazują 30 stopni, trochę chłodniej jest w Warszawie i Białymstoku, 26 na plusie, a najzimniej nad morzem, gdzie słupki rtęci podskoczyły do 23 kreski.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
3: Uwaga, skupcie się, ekipo Maxa, słuchacze RMF Max. My jako jedyni w Polsce ujawnimy prawdziwe intencje słońca. Dlaczego dzisiaj tak mocno świeci? Detektyw Meus, posterunkowy Jakubek.
4: Świat wolał milczeć, ale my wam to powiemy. Bądźcie blisko RMF Max.

0: Rozwiązanie tej zagadki wysyłacie SMS-em pod 7327.
1: Reklama. Wiesz co tak sumi? To kasa sumi i palma, bo to jest kasa na palmie. Jak oni to wymyślili.
2: Sięgnij po kasę. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Kasa de Palma. SMS o treści max na numer 7327 koszt 369 lub wejdź online na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
6: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
7: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster. Już dziś o 21.30 w TVN.
8: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
9: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
10: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
9: Od poniedziałku do środy herbata Lipton 92 torebki. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. A artykuły Ariel kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańsze gratis, 4 na osobę. Kaufland.
11: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
12: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni. Oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
13: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
14: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
15: O tym, co dzieje się w zajeździe, huczy całe miasteczko. Nowy sezon Zajazd będzie się działo. Premiera już dziś o 16. Oglądaj w Stop Klatce. Zapraszam, Ania Powierza.
16: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
17: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
18: I po reklamie.
19: Tu Magda.
20: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
21: Hey, this is Calvin Harris.
22: Siemano, z tej strony White 215.
23: Siemano, hej, cześć, tu Filip Kliber. Razem jesteśmy R.

ostatnia noc na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już

0: słońce na maksa i to w hurtowych ilościach dzisiaj dla wszystkich.
1: Ale to nie jest dobre słońce. To jest słońce, które świeci po to, by nas oślepić. Żebyśmy nie zauważyli, jakie dzisiaj są ceny na stacjach benzynowych i jak drogo będzie jutro.
0: O północy kończy się program CPN. Ceny paliw niżej, to będzie wakacyjne wspomnienie. Złotówka średnio drożej na litrze, to jutro.
1: Jak staniecie do kolejki dziś w nocy, żeby zatankować przed północą, to uważajcie na głodnych, bo głodni będą zamawiać hot dogi i przez to możemy nie zdążyć przed północą zdążyć zapłacić jeszcze po starych cenach.

0: wakacyjna playlista, jej najlepsze fragmenty. Będzie także, jak już wszyscy pójdziemy do szkoły. Co w pogodzie? Jutro bardziej na smutno, ale o tym w prognozach. Za chwilę.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
7: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
8: Tak, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
9: Śnieżnobiały uśmiech stadr wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
10: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w poniedziałek. Zrób jednorazowe zakupy z kartą Moja Biedronka, w tym kup świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka i odbierz voucher na 50% jej wartości do wykorzystania od 1 do 5 września w Biedronce. Limit łączny w okresie promocji. Jeden voucher o wartości maksymalnie 40 zł na kartę. Oferta dostępna w sklepach bez lady tradycyjnej. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
11: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
12: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
13: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
14: Zdrowid.
15: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
17: Tu Martyna.
18: Jestem Kuba. Dołączam.
19: What's up everybody, I'm Mami Van Buren.
11: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
15: Hej, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.

0: bądź otwarty. Za moment pogoda w RMF Max.
1: Dzisiaj warunki biometeo dają nam się we znaki, a w pogodzie miszmasz. Na zachodzie i na południu jest pochmurno i jeszcze przez jakiś czas spodziewamy się opadów deszczu i burz, a w późniejszych godzinach parasole i przeciwdeszczowe kurtki przydadzą się też mieszkańcom wschodnich województw, którzy od rana cieszą się słońcem. Termometry w Rzeszowie pokazują 30 stopni, trochę chłodniej jest w Warszawie i Białymstoku, 26 na plusie, a najzimniej nad morzem, gdzie słupki rtęci podskoczyły do 23 kreski.

0: ważna, to wiem.
1: Męskie granie w RMF Max, a teraz będzie męskie odchudzanie, bo są nowości w tym temacie. Już wiemy, dlaczego panom trudniej jest przejść na dietę. Samo słowo dieta was zniechęca do działania, dlatego tak. Dla was lepiej stawiać wyzwanie.
2: Wyzwanie! A, no właśnie dlatego diety pudełkowe dla facetów są bardziej zapakowane, żeby wyzwaniem było je otworzyć.

0: rana.
1: Słuchaj, Marian.
2: No.
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Co?
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie, wie, wie.
5: Ty plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 września. Cena przed obniżką 20,99.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
10: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
11: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
12: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
13: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.

0: tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.

0: To jest RMF Max, minęła 14. Małgorzata Ilasz-Kisielewska, zapraszam na Flash. To może być szansa dla chorujących na czerniaka. Badania nowej szczepionki przeciwko temu nowotworowi weszły w ważny etap. Preparat był już testowany na ponad 1000 pacjentów, a teraz przed nim m.in. procedura rejestracyjna.
1: Jak wiadomo, agencje regulatorowe muszą sprawdzić wszystkie dane. Muszą sprawdzić bezpieczeństwo, które wygląda bardzo dobrze. Rzadko jest tak, że jak połączymy dwa leki, to nie mamy dodatkowej toksyczności, nie mamy dodatkowych działań niepożądanych. Tu nie ma.
0: Mówił profesor Piotr Rutkowski z Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. Nowa szczepionka na czerniaka może być podawana pacjentom w drugiej połowie przyszłego roku. Ma niemal do zera zmniejszyć ryzyko przerzutów nowotworowych.
2: To jest RMF Max.
0: Na gdyńskich drogach pojawi się więcej kamer. System TriStar zostanie rozbudowany, o czym już teraz powie nasza reporterka.
3: W mieście pojawi się pierwsza kamera 360 stopni, która zostanie zamontowana na skrzyżowaniu Alei Zwycięstwa i ulicy Wielkopolskiej. Ponadto system TriStar w Gdyni zostanie rozbudowany o 20 nowych cyfrowych kamer. Zmniejszą one liczbę tzw. białych plam na terenie całej Gdyni, czyli miejsc, w których obecnie brakuje monitoringu. Pozwoli to na sprawniejsze podejmowanie decyzji związanych z zarządzaniem ruchem. Montaż nowych urządzeń potrwa najpóźniej do grudnia.
0: O czym informowała Sylwia Kwiatkowska-Łaźniak. Historie zamknięte w starych zdjęciach, rodzinnych pamiątkach i lokalnych archiwach dostaną nowe życie. Muzeum w Koszalinie rozpoczęło współpracę z Wrocławskim Ośrodkiem Pamięć i Przyszłość i dołączyło do projektu Ocalone Dziedzictwa Regionalne Izby Pamięci. Cel? Chronić, digitalizować i profesjonalnie zabezpieczać lokalne zbiory.
4: Nasze muzeum w Koszalinie rzeczywiście realnie buduje sieć wsparcia i wymiany wiedzy o ocalonych dziedzictwach Pomorza Zachodniego. Projekt przystąpienia naszej instytucji do tego ważnego projektu realizowanego przez Ośrodek Przyszłość i Pamięć we Wrocławiu podkreśla właśnie rangę społecznego działania naszych mieszkańców na rzecz ochrony dziedzictwa i również roli instytucji, takich jak muzea w tym procesie zachowania pamięci.
0: Mówiła dyrektor Muzeum w Koszalinie Joanna Chojecka. Na Pomorzu Zachodnim działa 80 izb pamięci. Za nami najsmaczniejsza i największa w roku impreza gastro w Gorzowie, czyli Nocny Szlak Kulinarny. W weekend swoje drzwi dla tysięcy gości otworzył aż 60 lokali. Wszystkie częstowały daniami na bazie marchewki.
5: Należy ją obrać, pokroić w paski, usmażyć na oleju, później odparować wodę i wysuszyć na końcu, żeby była taka troszeczkę pokręcona, ciekawa.
0: Mówił uczestnik Nocnego Szlaku Kulinarnego Les Gondor. Jesień może być kolorowa i pełna kreatywności, pasji i spotkań, przekonują członkinie grupy nieformalnej Kobiety dla Kobiet, a także zachęcają do udziału w warsztatach pod hasłem Dbajmy o pasję. Spotkanie już 8 września, a więcej informacji znajdziecie na facebookowym profilu Konińskiej Rady Kobiet.
2: Bądź otwarty! Za moment pogoda w RMF Max. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: W centrum i na południu kraju gdzieniegdzie jest deszczowo i burzowo, a gdzieniegdzie cieszymy się słońcem. Z czasem chmury będą przesuwać się na wschód i tam również spodziewamy się załamania pogody, tak więc kierowcy uważajcie na drogach. 23 na plusie to wartość, jaką pokazują teraz termometry w Trójmieście. Słupki rtęci na Mazowszu oscylują w okolicy 26 kreski, a najcieplej dziś w Rzeszowie 30 stopni Celsjusza. Ciśnienie jest niskie, a biometr niekorzystny, co daje się we znaki nie tylko meteopatom.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem. Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
6: Dzisiaj specjalnie nie mówimy wam, która jest godzina, żeby zatrzymać wakacyjny czas.
7: Asia Meus, Irek Jakubek, dzień dobry.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Mi Chico i szybka lekcja hiszpańskiego w ostatni poniedziałek wakacji. Mój chłopak.
1: Mój chłopak, jak będzie moja dziewczyna?
0: Mi Chica.
1: Mi Chica. Jest tak, to trzeba uważać, żeby to dobrze zapisać, jeszcze bardziej wyraźnie powiedzieć, bo mogłaby być awantura.
0: Mi Chica.
1: Mi Chica.
0: Tak
1: mi
0: jest.
1: Chica jedna. Ha, super. Asia, Irek, jesteśmy z wami po południu. Uwaga, teraz się skupcie, jak się boicie jutro szkoły, bo prezydent ma pomysł, żeby w szkołach średnich był jeszcze jeden dodatkowy egzamin.
0: Prezydent wymyślił w Juracie, że fajnie by było wszystkim pełnoletnim uczniom szkół średnich zafundować bezpłatny kurs na prawo jazdy.
1: No super. To znaczy, że prezydent bardzo rozumie potrzeby młodzieży. Będzie im trochę łatwiej wyjechać, jak już będą mieli to prawo jazdy.

0: To nie jest zwykłe umpa, umpa, umpa, to jest Sylwa, bumpa, bumpa, bumpa. WF Max. Wakacje się kończą, ale wakacyjna zabawa zostaje z nami na dłużej.
1: 15 tysięcy złotych do wzięcia od RMF Max przez cały ten tydzień codziennie. www.rmfmax.pl, tam sprawdzacie swoje szanse.

0: Sorry, papi, jak zawiozłeś dzisiaj rano dziecko do szkoły, to teraz jest dobry moment, żeby już po to dziecko pojechać. Już się nastało, naczekało i już wie, że szkoła jest dopiero jutro. Ojciec, a RMF Max w swojej popołudniowej wersji najlepsze już dzisiaj.
1: Ale w ogóle się nie martwcie tym wrześniem, tą szkołą. W RMF Max specjalnie dla was 3 minuty wakacji ekstra.
0: Użel, taki, że orzesz.

0: Super, jestem Dawid Podsiadło. Na błysk ostrzeżenia w prognozie pogody. Już za chwilę w RMF Max. Bądźcie blisko.
1: Reklama.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
6: Przyjechali tylko się rozglądać, ale nie mają jak.
7: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.

0: Tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Kozori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
2: I po reklamie.
3: Asia,
4: Ania,
3: Martyna.
5: Hi, I'm Ariana Grande.
6: Hi everybody, it's ATB here.
7: Cześć, tu Piotr Ambroży. Razem jesteśmy w RMF Max.
8: RMF Max.
9: Hity na maksa.
10: Hity na maksa.

0: centrum i na południu kraju, gdzie niegdzie jest deszczowo i burzowo, a gdzie niegdzie cieszymy się słońcem. Z czasem chmury będą przesuwać się na wschód i tam również spodziewamy się załamania pogody, tak więc kierowcy uważajcie na drogach. 23 na plusie to wartość, jaką pokazują teraz termometry w Trójmieście. Słupki rtęci na Mazowszu oscylują w okolicy 26 kreski, a najcieplej dziś w Rzeszowie, 30 stopni Celsjusza. Ciśnienie jest niskie, a biometr niekorzystny, co daje się we znaki nie tylko meteopatom.
1: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z

0: macie wakacyjny romans, to tylko do dzisiaj, bo od jutra szkoła.
1: No, będzie się można w szkole zakochać, nie? Zwłaszcza jak lubicie matematykę. Asia, Irek, wpadajcie na popołudniówkę Maxa już jutro.
0: Za chwilę Justyna i Michał, a dla was teraz nowość.
1: Fast Boy.

0: zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.

0: supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899 aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Melduje się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Premiera już dziś o 16. Oglądaj w Stopklatce. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
2: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: I po reklamie.

0: Marek.
1: Zuśka.
2: Hey, it's Shakira.
3: Hey, it's Somber.
4: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Hity na maksa.
6: Hity na maksa.
7: Minęła 15, czyli czas na flash w RMF Max. Małgorzata Ilasz-Kisielewska, zapraszam. Blik będzie miał dodatkową ochronę przed nielegalnym hazardem. Od jutra system będzie automatycznie sprawdzał, czy odbiorca płatności nie znajduje się w rejestrze niedozwolonych domen. Jeśli tak, transakcja zostanie zablokowana. A co to oznacza dla nas?
8: Raczej te zmiany nie powinny utrudnić korzystania z Blika. Po prostu nastąpi dodatkowy krok, zarówno w sensie, żeby pomóc nam nie popełnić tego błędu i nie się oszukać, jak i dodatkowy krok tej weryfikacji. Natomiast będzie się to działo błyskawicznie za pośrednictwem API, więc nie spodziewajmy się tutaj na przykład, że z tego powodu będziemy mieli odczuwalne przedłużenie tego, jak ta transakcja będzie przebiegała.
7: Mówił Tomasz Palach, radca prawny oraz twórca internetowy.
9: To jest RMF Max.
7: Kolejny ważny krok w rozwoju miejskiej polityki mieszkaniowej. W inowrocławskim ratuszu przypieczętowano realizację dużej inwestycji wielorodzinnej, a więcej na ten temat powie Karolina Stramowska.
10: Przy ulicy Wojska Polskiego powstanie nowoczesny budynek, w którym znajdzie się aż 107 nowych mieszkań. W Urzędzie Miasta podpisano już oficjalną umowę z wyłonionym w przetargu wykonawcą. Ze strony spółki SIM dokument przypieczętował członek zarządu Jacek Olech. W uroczystości uczestniczyli również prezydent miasta wraz ze swoim zastępcą. Podczas spotkania podpisano także pierwsze umowy z partycypantami, co rozpoczyna praktyczny etap realizacji tego kluczowego dla miasta projektu.
7: Tyle od naszej reporterki. Dzięki kasie z Unii Europejskiej Chodzież buduje pole kempingowe i miejsca postoju dla kamperów. Ten nastawiony na turystykę i rekreację punkt powstanie nad Jeziorem Miejskim.
11: Nad Jeziorem Miejskim prowadzimy kilka inwestycji generujących grubą kasę, kilkanaście milionów złotych tutaj na te poszczególne inwestycje. Otóż tu powstaje takie prawdziwe pole dla kamperów z miejscami, gdzie będzie można naładować prądu, zrzucić wodę, pobrać wodę, jednocześnie skorzystać z zaplecza sanitarnego.
7: Mówił burmistrz Chodzieży Jacek Gursz. To już ostatni dzień wakacji. W Nowym Sączu w roku szkolnym 2026-2027 w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych będzie się uczyć blisko 17 tysięcy uczniów.
12: Nowosądeckie szkoły są przygotowane do przyjęcia uczniów 1 września 2026. Nabór był bardzo dobry w tym roku. W szkołach podstawowych mamy ponad 7245 uczniów. Jest to bardzo duża liczba uczniów, mimo tak zwanej wizji zapaści demograficznej, która również będzie dotyczyła Nowego Sącza. W przeciągu ostatnich 10 lat w Nowym Sączu zmniejszyła się liczba urodzeń dzieci prawie 43%.
7: Mówiła wiceprezydent Nowego Sącza Bożena Borkowska. Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych przyznaje mikrodotacje na projekty promujące wolontariat. Na realizację oddolnych akcji, wydarzeń edukacyjnych czy inicjatyw sąsiedzkich można pozyskać od 3 do 5 tysięcy złotych. Wnioski są przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną do 7 września.

0: Krzysiek Chwaniński. Zapraszam na flesz sportowy RMF Max. Polki zagrają dzisiaj z reprezentantkami Portugalii o awans do najlepszej ósemki Mistrzostw Europy. Faworytkami, i to zdecydowanymi, biało-czerwone.
1: Na pewno będzie to zespół, który będzie chciał coś ugrać, będzie waleczny i myślę, że nie podda się po pierwszej piłce, po pierwszym secie, tylko będzie walczył do końca, więc też będziemy musiały być zawzięte i wyjść zdecydowanie na ten mecz.
0: Podkreśla jednak nasza środkowa Anna Obiała. Mecz w Stambule o godzinie 18. Po godzinie 19 swoje mecze pierwszej rundy tenisowego US Open powinni rozpocząć Maja Chwalińska i Hubert Hurkacz. Iga Świątek na kort w Nowym Jorku powinna wyjść natomiast o północy. Przeciwniczką Polki Chinka Wong Xiu.
2: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max.
3: Tego popołudnia humory mogą być kiepskie, bo warunki biometeo są niesprzyjające. Niemal wszędzie przyda się parasol lub przeciwdeszczowa kurtka. Na zachodzie, w centrum i na południu w wielu regionach pada i grzmi, a szare obłoki przesuwają się na wschód. Słupki rtęci w Rzeszowie oscylują w okolicy 30 kreski i tam jest najcieplej. W centrum termometry pokazują 26 stopni, a najchłodniej na wybrzeżu. Tam 23 na plusie, no i wciąż towarzyszą nam podmuchy zachodniego wiatru.
4: Nie, moim zdaniem to tak dziwnie, to tak, że dzisiaj jeszcze wakacje, jutro już początek roku szkolnego, ale to we wtorek.
5: No tak się jakoś, tak, widzisz, ten kalendarz ułożył.
4: Nie, to powinny być wakacje do końca tygodnia jeszcze.
5: Tak.
4: I od poniedziałku normalnie zacząć.
5: Tak równo, od poniedziałku, to wtedy ma sens. Ale cóż, no, my dzisiaj w ten poniedziałek, który jest, się witamy z wami. Siłek i Borycka, cześć. 4 minuty po 3:00, to jest kanał nadawczy w RMF Max.

0: ale Farben i Body Talk w RMF Max.
1: Ui!
0: I od razu jakoś człowiek czuje, że to było coś ważnego i dobrego.
1: I wyjątkowego. I o takie właśnie rzeczy was teraz pytamy w RMF Max, no bo 31 sierpnia to jest doskonała okazja, żeby podsumować sobie wakacje, ale tylko tymi dobrymi rzeczami, które wydarzyły się w waszym życiu.
0: No to proszę bardzo wysyłać głosóweczki na Messenger RMF Max. Borycka, zacznij podsumowanie
1: wakacji. Ja zaprezentuję, jak to powinno wyglądać. W te wakacje, jak było ciepło, to naprawdę jeździłam na rowerze, a nie stał zamknięty w komórce lokatorskiej.
0: A ja zjadłem gofra z agrestem.
1: Głosówki na Messengerze albo Instagramie RMF Max. Dajcie znać, jak wam minęły wakacje.
0: Sobrowi nie do końca wyszło to Wii. Trochę inaczej ma to brzmieć, ale też sobie radzi. My body isn't ready w RMF Max.

0: Alok i J-Lo na 18 po trzeciej w RMF Max. Everything is fine, wszystko dobrze, wiadomo, to sobie dzisiaj powtarzamy, ale może być dużo lepiej, bo to kolejny tydzień z zabawą Casa de Palma. Jeszcze wakacje tutaj przedłużamy w RMF Max.
1: 580 razy bardziej dobrze.
0: Lepiej. W skrócie lepiej, tak.
1: Może być, kochani, bo 580 razy mnożymy każdego SMS-a, którego w zabawie Casa de Palma wyślecie przez najbliższe 10 minut. I to jest porządny mnożnik, moim zdaniem. To jest jeden z tych większych.
0: Ja się zgadzam z tym. To jest jeden z tych większych, bo my już za chwilę będziemy dzwonić, więc to jest w zasadzie niemal ostatnia okazja, żeby do tej zabawy dzisiaj się zgłosić. Więc ślijcie Max na 7327 za 3,69. Nawet 15 koła do zgarnięcia, ale też inne nagrody. Maszynki do lodów, JBL-e, głośniki, takie duże i takie mniejsze i mnóstwo innych fajnych nagród, więc co szkodzi
1: Proszę
0: spróbować,
1: bardzo, możecie
0: prawda?
1: Zrobić tak, żeby w życiu było bardziej dobrze. Albo lepiej.
0: Tego będziemy się trzymać. Max.

0: Kuba, a to moja ekipa.
1: Ja też dołączam. Jestem Agata.
2: What up, it's the weekend.
3: What's up, it's Sean Paul.
4: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Hity na maksa.
7: Hity na maksa.

0: O szamanie, z którym nie jesteś na ty. Piosenka Szampan w RMF Max.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Borycka.
2: Przyznam, że to był dla mnie trochę długo dochodzący, ale złapałam. Złapałam, mam nadzieję, że wy też. 32 minuty po trzeciej, to jest RMF Max, kanał nadawczy. Dzisiaj 31 dzień sierpnia i podsumowujemy wakacje.
0: No to podsumowujmy.
3: W te wakacje nie przytyłam.
2: Wii! Na takie głosówki właśnie czekamy na Messengerze RMF Max. Dajcie znać, jak wam minęły wakacje z takim radosnym wii na końcu, któremu my też będziemy wtórować.
0: Czekamy na głosówki na Messengerze RMF Max.

0: Zaraz, kochani, prognoza pogody. Póki co Marlon Hofstadt i numer I Like, a jeśli chodzi o tą pogodę, to ona jest trochę jak ja wybierający wakacje. Nie może się zdecydować.
1: No to może tak być, faktycznie. Za chwilkę najświeższa prognoza, a więcej nowości jeszcze dzisiaj do 18 w kanale nadawczym. Bądźcie z nami. Max.
2: Reklama. GoFund jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
10: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
11: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
12: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
13: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
12: A gdzie tak jest?
13: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
14: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Son & Mar. 25% taniej przy zakupie 20.

0: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
0: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: I po reklamie.

0: Radek.
1: Z tej strony Asia.
2: Hi, this is Cascada.
3: Hej, tu Roxy Węgiel.
4: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Hity na maksa.
7: Hity na maksa.
8: Tego popołudnia humory mogą być kiepskie, bo warunki biometeo są niesprzyjające. Niemal wszędzie przyda się parasol lub przeciwdeszczowa kurtka. Na zachodzie, w centrum i na południu w wielu regionach pada i grzmi, a szare obłoki przesuwają się na wschód. Słupki rtęci w Rzeszowie oscylują w okolicy 30 kreski i tam jest najcieplej. W centrum termometry pokazują 26 stopni, a najchłodniej na wybrzeżu. Tam 23 na plusie, no i wciąż towarzyszą nam podmuchy zachodniego wiatru.

0: Robin Schulz i James Blunt w RMF Max. Tak miło, tak nostalgicznie, bo patrz, Michałku, już prawie wrzesień, jesień i będzie premiera nowego GTA, w którym wiemy już, że jak wyświetlisz na przykład i nie odpowiesz na SMS-a...
1: Nie.
0: To masz karne punkty.
1: Nie.
0: Mhm.
1: Nie.
0: Mhm.
1: Znaczy, to jest niedobrze dla mnie, bo Rytka wie dlaczego, bo jakby kojarzycie tego typa na każdym czacie grupowym, który nigdy nie odpisuje, to ja.
2: Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowi.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w rozmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
7: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
8: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
9: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
10: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
11: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
10: A gdzie tak jest?
11: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
12: Ty plus chwila słodkiej przyjemności równa się promka w Carrefourze. Czekolada Milka od 80 do 100 gramów w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 5 września.
13: Carrefour, co mnie najlepszy jest.
14: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
15: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
16: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie, wie, wie.
17: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
18: Media Expert, dalej masz.
19: I po reklamie.

0: To jest RMF Max, minęła 16. Małgorzata Ilasz-Kisielewska, zapraszam na Flash. Taniej już nie będzie. Dzisiaj ostatni dzień obowiązywania maksymalnych cen paliw z obniżonym podatkiem VAT, czyli program CPN. A jakich cen możemy się spodziewać od jutra?
1: No, wzrost będzie bolesny dla kieszeni zmotoryzowanych. Stawki pójdą w górę średnio od 70 do 90 groszy za litr, w zależności od rodzaju paliwa.
2: Będziemy widzieć ceny powyżej 7 zł dla 95-oktanowej benzyny i powyżej 8 zł dla oleju napędowego.
1: Wylicza redaktor naczelny portalu epetrol.pl Grzegorz Masiak.
0: To był Igor Skrzypek.
3: To jest RMF Max.
0: Na ulicach Gorzowa trwają policyjne kontrole. Mundurowi sprawdzają trzeźwość, styl jazdy i stan techniczny aut.
4: W weekend dowody rejestracyjne straciło 7 osób. Policjanci prowadzą kontrolę w nieoznakowanych radiowozach. Jeden z motocyklistów tak spieszył się na Górczynie, że stracił prawo jazdy. Powód: przekroczenie prędkości w obszarze zabudowanym o ponad 50 km na godzinę. Zakończyły się też kontrole obozów i półkolonii. W tym roku nie wykazały nieprawidłowości. Bezpiecznie było także nad wodą.
0: O czym informowała Dorota Wleklik. Poznań spadł z pierwszego na czwarte miejsce w rankingu miast przyjaznych do życia. O niższej lokacie zadecydowały m.in. wysokie koszty zakupu mieszkań, ale zdaniem władz miasta różnica nie jest duża.
5: To jest zawsze rywalizacja, to są różne parametry. No i widzimy w tej chwili, że w tym rankingu akurat Business Insider jesteśmy na czwartym miejscu w kraju. Jesteśmy daleko przed Wrocławiem, przed Warszawą, przed Krakowem, przed Gdańskiem. Natomiast właśnie koszty mieszkań w tych największych miastach, pewne inne elementy, no, skutkują tym, że się zwraca się uwagę na takie miejscowości ciut mniejsze, na przykład takie jak Szczecin.
0: Oceniał prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. A teraz zaglądamy do Muzeum Historii Włocławka. Od 1 września w gmachu przy ulicy Szpichlernej będzie można oglądać pamiątki z II wojny światowej. Na ekspozycji zgromadzono listy, bony pieniężne czy grafiki, ale nie tylko.
6: Na przykład znaczki poczty obozowej, na których umieszczano różne motywy. Najwięcej związane było z tematyką wojskową i historyczną, ale także okazywano zabytkowe budowle i postacie historyczne. Takim ciekawym przykładem w tych znaczkach jest taka sygnatura VSW. Taki monogram oznacza on, że dochody ze sprzedaży przeznaczone były na fundusz wdów i sierot.
0: Mówił Marian Cieślak z Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku. Stolica na widelcu. Ruszyła 18. edycja festiwalu Warszawa w budowie pod chwytliwym hasłem Suwerenna i najedzona. Tegoroczna odsłona w Muzeum Sztuki Nowoczesnej pod lupę bierze bazarki i lokalne uprawy. A więcej informacji o tym wydarzeniu znajdziecie m.in. na stronie warszawa19115.pl.
3: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: W to poniedziałkowe popołudnie ciśnienie utrzymuje się poniżej normy, a biometr jest niekorzystny, przez co wiele osób może narzekać na senność, brak energii i problemy z koncentracją. Szare obłoki wciąż wędrują z zachodu i na Mazowszu oraz w Małopolsce jeszcze przez jakiś czas może popadać i zagrzmieć, a wkrótce załamania pogody mogą spodziewać się też mieszkańcy wschodnich województw. Najcieplej dziś w Rzeszowie, 29 stopni, 25 we Wrocławiu, a najchłodniej na Wybrzeżu, 23 na plusie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem. Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
7: Dzień dobry po tej piękniejszej stronie godziny 16 w kanale nadawczym.
0: Dzień dobry.
7: Tu Siwek i Borycka. Ja zauważyłem ostatnio, ja mam dwa tryby na drodze. Jeden to jest... A gdzie oni się wszyscy tak spieszą? Po co te nerwy?
0: Chill, luzik.
7: I no i drugi tryb oczywiście. Boże, czemu oni się wszyscy tak wloką?
0: To jest właśnie to relatywne podejście do czasu, słuchajcie. Także jakby co, to jest 16:04. I tak to wygląda ogólnie na świecie. Ale jak wygląda u was? To nie wiemy.
7: Być może te dźwięki dramatyczne teraz troszeczkę podbijają wasz wyścig z czasem. Którą wersją wy dziś jesteście, dajcie znać. A my w kanale nadawczym jesteśmy z wami cały czas.

0: Dub Dogs i How Does It Feel w RMF Max. Jest 16.13 czy też 13.16? Nie, to w ten sposób to nie działa. Słuchajcie, bo zaczęliśmy się bawić w zamienianie pierwszego członu
1: pierwszej litery
0: dwuwyrazowych.
1: W sensie, jak macie na przykład Michał Siwek, to Michał Miwek, no. I nas to strasznie śmieszy, bo jest 31 sierpnia, nikt nie wie, o co chodzi w tym dniu i w ogóle po prostu zapraszamy was do zabawy, no, bo jakby czemu nie. Może jedziecie gdzieś na zakupy, może jeszcze ogarniacie coś ważnego. Mózg musi trochę odpocząć, więc teraz propozycja jest taka, że wy na Messengerze RMF Max albo na Instagramie zostawiacie głosówkę, w której zamieniacie właśnie dwie litery sąsiednich słów. A my musimy zgadnąć, o co chodzi.
0: Opowiedzcie nam o tym, co robicie, albo o tym, co widzicie. Na przykład sadę jamochodem. A widzę wlankę szody.
1: Tak, czyli szklankę wody. Super, to jest śmieszne, prawda?
0: Jest tak głupie.
1: No, bawmy się, słuchajcie. W ten poniedziałek
0: głupia rzecz.
1: I tak nic lepszego nas nie czeka. Więc Messenger RMF Max, dajcie znać.
0: No i masz go, widzisz go. Wiktor Waligura, ten się wycwanił. Tutaj się nic nie wydarzy. Cztery pory roku przed nami od Wiktora Waligury, 16.15.
1: Pozdrawiam Bustynę Jorycka.

0: a mówiłam, że będą piękne nowości w RMF Max. Na 20 po czwartej Eli Oaks i Lavinia za nami. No a my dzisiaj, ponieważ jest to dzień dość szalony, chaotyczny, taki nie wiadomo w sumie do czego, 31 sierpnia, poniedziałek, no to zamieniamy sobie po prostu litery w słowach i o to, co nam wychodzi.
1: Moje ulubione to lew mi kreci.
2: Jest jakby... urocze?
0: Krew mi leci, zgadliśmy.
2: Samo w sobie, ale jednocześnie jakby współczujemy.
3: Wszedłem na lekcję

0: Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: My się tego lata trzymamy po prostu tak jeszcze na ostatni paluszek. 31 sierpnia u nas cały czas Casa de Palma, czyli zabawa, w której można zgarnąć nawet 15 tysięcy złotych.
2: No to kochani, łapcie się za telefony, bo do kogoś właśnie w tym momencie dzwonimy i jak komuś zawibruje telefon i postanowicie to zignorować, to może wam przejść obok nosa całkiem porządna nagroda. Ja już numer wykręciłem i będziemy czekali 6 sygnałów, aż ktoś ten telefon odbierze. 15 tysięcy złotych nawet w Casa de Palma dziś do zgarnięcia. Dwa sygnały za nami.
1: Ja się zawsze tak trzęsę, jak lecą te sygnały.
2: Ja zawsze po drugim mam największy zawał.
1: Już
2: a to
1: trzeci.
2: Już jest trzeci.
3: Matko Boska.
2: Człowieku, czwarty. Odbierz! Leć do telefonu, jak ci dzwoni telefon, biegnij! Człowieku,
1: piąty.
2: Biegnij! Szybciej! Nie!
1: Halo?
4: Użytkownik.
1: O, nie!
2: Boże, Boże, co tu się wydarzyło?
1: Ale mi jest smutno teraz. Poniedziałek, to mógł być taki piękny poniedziałek dla kogoś z was, a tak to tylko 100 zł, niestety, no, za nieodebranie telefonu w Casa de Palma.
2: No ten koniec wakacji miałem nadzieję, że będzie jednak trochę piękniejszy, no ale teraz każdy, kto sobie siedzi i myśli, no ja bym odebrał. No to proszę bardzo to udowodnić.
1: Tak jest, bo my jeszcze tej zabawy nie kończymy. Jeszcze w tym tygodniu Casa de Palma gra 15 tysięcy złotych też nadal w grze, oprócz innych fantastycznych nagrodów, między innymi Instaxy, JBL, bary, maszyny do popcornu, to wszystko jest do zdobycia. A żeby wejść do gry, ślij teraz Max na 7327 SMS-em za 3,69.
0: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: ten bas jest tak doskonały. Ach, cudowne. Nowy Tame Impala z numerem Loser w RMF Max. Tak się gra o tej porze w poniedziałek.
1: A my zapraszamy do listy obecności. Jutro będzie ta prawdziwa w szkole, jasne. Ale my chcielibyśmy taką listę obecności słuchaczy RMF Max zrobić z okazji początku roku szkolnego, więc prosimy was o głosówki na Messenger RMF Max, ale to zupełnie serio.
0: Tak.
1: Prośba, nagrajcie nam swoje imię, funkcję, którą pełniliście w klasie w swoich latach szkolnych i zgłoście obecność.
0: No, czyli takie, cześć, tutaj Justyna, ja byłam skarbnikiem, obecna.
1: Cześć, tak? Tu Michał, ja byłem pajacem, obecny.
0: Dobrze, czyli wszystko się zgadza. Głosówki na Messengerze RMF Max, jutro będziemy sprawdzać listę obecności.
1: Tak jest, to wysyłajcie głosóweczki na Messenger RMF Max, najprościej wejść na nasz profil na Facebooku i tam kliknąć wyślij wiadomość, a w międzyczasie my was zapraszamy na najświeższą prognozę pogody, bo w tej się będzie też działo. Dziś burze, jutro chłodno, w środę podobno ma wrócić upał.
0: Tak?
1: Wiedziałaś? No, to się zaraz dowiesz.
2: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
1: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz szczoteczka Philips Sonicare z technologią soniczną nowej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 289 zł. Teraz za 199 zł. MediaMarkt.
2: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
3: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewnianej płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Tylko teraz. Limitowana edycja Parkside. W sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside. Tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 349 zł.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
8: Do euro przyjdź.
7: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
9: I po reklamie.

To poniedziałkowe popołudnie, ciśnienie utrzymuje się poniżej normy, a biometr jest niekorzystny, przez co wiele osób może narzekać na senność, brak energii i problemy z koncentracją. Szare obłoki wciąż wędrują z zachodu i na Mazowszu oraz w Małopolsce jeszcze przez jakiś czas może popadać i zagrzmieć, a wkrótce załamania pogody mogą spodziewać się też mieszkańcy wschodnich województw. Najcieplej dziś w Rzeszowie, 29 stopni, 25 we Wrocławiu, a najchłodniej na Wybrzeżu, 23 na Plusie.

0: Za 6 minut będzie godzina 17, a my mamy w głowie Saint-Tropez, czyli Saint-Tropez. Zamieniamy sobie literki w słowach, ponieważ dzisiaj jest poniedziałek, 31 sierpnia i tak nie ma co innego z tym dniem zrobić.
1: I wasze dowroty do pomu staną się odrobinę zabawniejsze i przyjemniejsze.
2: Szok rolny.
1: No właśnie, on się jutro zaczyna, drodzy państwo.
0: Szok rolny.
1: Kto by się tego mógł spodziewać?
3: Papier ręcznikowy na zawsze trafił do naszego słownika domowego.
1: No pytanie, kiedy trafi do asortymentu dyskontów, prawda?
0: Tak, no to wystarczy zamienić dwie literki i już jest, słuchajcie. Więcej tych propozycji jeszcze mamy.
4: Przy kasie sklepowej powiedział kartość płatną.
0: Kartość płatną?
1: Wow.
0: Piękna.
1: Siodzina Gedemnasta, już niedługo w RMF Max.
0: Ładnie oczywiście.
1: Zaskakująco. Powiedziałbym nawet niepokojąco. Zostawiajcie głosówki na Messengerze RMF Max.
5: Ogłoszenie RMF Max.
6: Wszystko w moich rękach. Chyba wie, co mówi na temat hitów.
7: Bez nas nie zaczną. To nowość od PZ-a, którą polecamy w tym tygodniu na liście kompetencji. Wiadomo, że bez was, no to nie będzie tego debiutu w zestawieniu. Głosujecie na rmfmax.pl.
6: Hop Benz Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
5: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
8: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
9: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
8: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
10: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
15: Skąd ta piana, kochanie?
14: Znowu bawię się w rozmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
16: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i etui z klawiaturą w zestawie. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za 1099 zł. MediaMarkt.
17: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
18: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
19: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Eura GD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Eura GD i na euro.com.pl.
20: I po reklamie.

0: tu Radek.
1: Cześć, tu Daria Zawiałow.
2: Hey, it's Dua Lipa.
3: Cześć, tu Dawid Miązek. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Hity na maksa.
5: Hity na maksa.
6: Na zegarach 17, czyli czas na flash w RMF Max. Małgorzata Ilasz-Kisielewska, zapraszam. Dziś, jak mówiliśmy we fleszu, jeszcze burzowo i deszczowo, z silnym wiatrem i miejscami gradem, ale od jutra pogoda ma się poprawić.
7: Wtorek 1 września już spokojniejszy, szczególnie na południu, gdzie nie powinno padać. Na pozostałym obszarze może jeszcze przelotnie pokropić, a na Podlasiu możliwe również burze. Chłodniej niż dziś, miejscami na północy i w rejonach podgórskich poniżej 20 stopni, poza tym od 20 do 23.
6: Geograf i przyrodnik Zbigniew Kania prognozuje, że podobna temperatura utrzyma się w kolejnych dniach, tak więc od upałów odpoczniemy.
4: To jest RMF Max.
6: Na terenie nowego otoparku w Siemianowicach Śląskich stanął pomnik hutnika. Wysoki na 175 cm monument z brązu to integralna część nowego kompleksu. Ten pomnik to uświetnienie 190. rocznicy powstania huty, ale także upamiętnienie całych pokoleń mieszkańców Siemianowic Śląskich.
8: To jest kwer, który moim zdaniem jest bardzo ważny. I ważny jest nie tylko dla samych hutników, jest ważny dla miasta. Proszę zwrócić uwagę, że wielu mieszkańców będzie koło tego przechodziło. Także to nie będzie jakieś miejsce wyalienowane, wyobcowane. Ono będzie razem z tymi mieszkańcami żyło tutaj. Wydaje się, że pomnik w tej postaci, odlany z brązu, stawiający hutnika, mam nadzieję, przetrwa więcej niż te 2-3 pokolenia, mimo tych bardzo szybkich czasów.
6: Mówił były hutnik i inicjator powstania pomnika Mariusz Pilszak. Film, w którym zagra całe miasto. Z okazji setnych urodzin Gdyni w niedzielę nagrywany będzie miejski lip-dub, czyli widowiskowy performance, w którym to mieszkańcy staną się głównymi bohaterami.
9: To jest film, który jest kręcony w jednym ujęciu do piosenki. Osoby, które występują w tym lip-dubie, mają chwilę, paręnaście sekund na to, żeby się zaprezentować i ta kamera cały czas podąża. W przypadku lip-dubu miejskiego, jaki chcemy zrobić w Gdyni, to ona będzie podążała głównym ulicami i skwerami miasta. Liczę na kreatywność, wyobraźnię mieszkańców.
6: Mówił dyrektor Gdyńskiego Centrum Filmowego Jerzy Rados. A na koniec szybko zaglądamy do Trzcianki. Już 12 września odbędą się 26. otwarte Mistrzostwa Krajowe Zrzeszenia LZS w kajakarstwie oraz regaty dzieci o Puchar Burmistrza Trzcianki. Oj, będzie się działo, nic, tylko kibicować.
10: 26. otwarte Mistrzostwa Krajowe Zrzeszenia LZS w kajakarstwie oraz regaty dzieci o Puchar Burmistrza Trzcianki. Pod tą długą nazwą kryje się impreza, podczas której swoje umiejętności kajakarskie zaprezentują młodzi zawodnicy trenujący tę widowiskową dyscyplinę sportów wodnych. Zawody zostaną przeprowadzone na jeziorze Sarcze, które tego dnia będzie wyłączone z użytkowania.
6: O czym informowała Michalina Pieczyńska-Hamczyk.
4: Nie zalewaj. Sprawdź pogodę w RMF Max już za moment.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
6: Pochmurne i deszczowe. Takie jest poniedziałkowe popołudnie w wielu regionach Polski, ale są też miejsca, gdzie już popadało, a teraz cieszymy się słońcem i błękitem nieba. To m.in. Śląsk czy Lubuskie. Słupki rtęci już spadają, ale i tak wciąż najcieplej jest na Podkarpaciu. 27 stopni, w Pile 25, a najchłodniej na Wybrzeżu. 23 na plusie. Jeżeli chodzi o nasze samopoczucie, no to nie jest najlepiej, bo ciśnienie utrzymuje się poniżej normy, a biometr jest niekorzystny.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.

0: Ja wiem, że dla wielu z was to jest ostatnia podróż z pracy do domu, po której nie musicie wpaść po dzieciaki do szkoły.
1: Wow.
0: No.
1: To jest mocne. 4 minuty po 17:00 tutaj kanał nadawczy.
0: To cieszcie się tym. Szerokiej drogi, wpadnijcie sobie po drodze jeszcze może na jakiegoś burgerka czy coś.
1: A tutaj Siwek i Borycka z wami do 18:00. Cześć.

0: Tak jest, to jest poniedziałek w RMF Max, 11 po 5, Explosion od Calvi i Remi za nami.
1: A już za chwilę ktoś w zabawie podziałek będzie miał szansę wywalczyć sobie wejściówkę na poznańskie Erste Letnie Brzmienia. Zabawa podziałek, przypominam, to oczywiście dzień bez nie. Bo jak z poniedziałku wyjmiemy nie, to wychodzi podziałek.
0: Wow, niesamowite, wspaniale. Wspaniale to wytłumaczyłeś. W podziałek to zagramy później, ale teraz pytamy o to, czego nie zrobiliście tego lata. Na Messengerze RMF Max czekamy na odpowiedzi i wyłonimy jedną z nich do zabawy podziałek. No i właśnie, bilety na Erste Letnie Brzmienia. To już ostatni przystanek tej trasy w Poznaniu w najbliższy weekend, między innymi Mrozu, będzie też Brodka, która zagra Grandę, Kaśka Sochacka i mnóstwo innych fantastycznych polskich gwiazd.
1: No to proszę bardzo zawalczyć. Messenger RMF Max, żeby wejść do zabawy i zagrać z nami w podziałek, trzeba tylko napisać, czego tego lata nie zrobiłeś lub nie zrobiłaś.
0: Tak jest.
1: Messenger RMF Max.

0: Axwell i Bon grają w RMF Max. Piękny poniedziałek, piękny, słoneczny, może i za chwilę trochę burzowy, ale na chwilę zabieramy was też do Japonii, bo tam, słuchajcie, aresztowano 72-latka.
1: Też pięknego.
0: Który przekroczył swoją 15-dniową wizę o 33 lata.
1: Podobno, jak się kładł dzień wcześniej, to właśnie mówił, że coś miał zrobić, ale nie pamięta co.

wszystko będzie dobrze, naprawdę proszę się nie stresować końcówką wakacji. Everything is fine. Alok i Jennifer Lopez, bez wątpienia jeden z wielu hitów tego lata. Za chwilę nasza nowość na wrzesień, Francis i Sobel. A może takie małe wakacje we wrześniu, słuchajcie, mniej tłumów, taniej generalnie, a w ogóle to w Polsce mają wystartować takie pierwsze loty niespodzianki. Nie wiem, czy słyszeliście o tym. Pasażerowie wsiądą sobie do samolotu pewnej linii lotniczej, nie wiedząc, dokąd lecą. Chcielibyście właśnie tak. Zależy, gdzie się wyląduje. Jakby Hiszpania, to chyba wszyscy by chcieli. Chociaż turyści narzekali w tym sezonie, że jednak w tej Hiszpanii to było trochę za gorąco. Nie ma to jak u nas nad Bałtykiem. Chłodno, może zawsze zimne, to gwarantowane. No to teraz, już tak na czas po wakacjach, obiecana nowość na wrzesień. Słuchajcie, wracają do nas Francis i Sobel w RMF Max. One Day in Poland. Właśnie tutaj chcielibyśmy wylądować.

0: wakacji od Dub Dogs z Brazylii i How Does It Feel. A skoro kończą się wakacje, to wiele osób pyta, czy ja, jak robię tutaj, prawda, w radiu, to znam długoterminowe prognozy pogody, jaka będzie jesień i może kiedy spadnie pierwszy śnieg i kiedy trzeba zmienić opony. Słuchajcie, no, to nie jest aż tak, że możemy aż tak daleko wywróżyć. Jedno mogę wam powiedzieć, jeśli chodzi o wrzesień, na pewno pogoda będzie dobra na grzyby. Już tam sobie rosną. Dajcie im trochę. No właśnie, co w pogodzie? O tym za chwilę w RMF Max.
1: Reklama. Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
5: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie, wie, wie.
6: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
7: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Solentmar 25% taniej przy zakupie dwóch.

0: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
0: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: I po reklamie.
3: Jestem Kuba.
4: Tu Martyna.
5: This is Lady Gaga.
6: Z tej strony Kleo.
7: Tu Michał Szmański. Razem jesteśmy RMF Max.
8: RMF Max.
9: Hity na maksa.
10: Hity na maksa.
11: Na południowym wschodzie i na Pomorzu Zachodnim pogoda się popsuła. Nie tylko pada, ale też grzmi, tak więc kierowcy uważajcie na drogach. Słupki rtęci lecą w dół. Wieczorem na Kujawach i Mazowszu spodziewamy się 20 na plusie, a w nocy najzimniej będzie na Podlasiu 15 stopni Celsjusza. Jutro ponownie w całej Polsce chmury będą mieszać się ze słońcem, no i prawie wszędzie przelotnie popada. Wyjątkiem jest południe Polski, gdzie parasole raczej nie będą potrzebne.

0: Ostatni dzień lata Gibbs, Ego i For Money. I to tak jakby dzisiaj, no bo od jutra 1 września meteorolodzy zaczynają już jesień, choć astronomiczne lato potrwa jeszcze kilka tygodni. Czyli oficjalnie można wyciskać także dzisiaj wieczorem z lata ostatnie soki. No to jesteście na dobrej fali, RMF Max z wami. Nie zabraknie świetnych hitów, teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Dawid Miązek i ruszamy sobie w Tour de Club w RMF Max, a kluby po, no może nie wakacyjnej przerwie, ale powiedzmy takim wakacyjnym wyluzowaniu wracają już do grania na 100% i świetny weekend się nam zapowiada. Na przykład w Poznaniu, na przykład w sobotę w klubie Słodownia, gdzie impreza Back to Old School. Jeśli lubicie starą szkołę, jeśli lubicie brzmienia, które bujały 10-20 lat temu, ale bujają też do dzisiaj czasem w odpowiednich remiksach, no to bardzo się wam Słodowni spodoba. W tę sobotę zagrają Kulterman i DJ Floor, a start o godzinie 22. Też do Kielc warto się wybrać, do klubu Maska. I tutaj w piątek rządzić będą panie, które coraz więcej znaczą na muzycznej polskiej klubowej scenie. Na imprezie Rave Crush zagrają Crush i Olivia Grant. To w piątek, a w sobotę Saturday Icon, czyli taka sztandarowa impreza w tej miejscówce. Też fajny line-up, bo za dekami Matthew Libre i Robstan, a na Black Roomie zagra Arek Wilk.
2: Reklama. Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
3: W lodówce tej nowej!
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
6: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
7: Ubezpieczenie samochodu w banku?
8: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na rst.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
9: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
10: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.

0: Słuchacie RMF Max. Małgorzata Ilaszki-Sielewska. Zapraszam. Ważna informacja dla korzystających z kolei dolnośląskich. Na kilku trasach czekają Was utrudnienia. A gdzie konkretnie? To sprawdziła nasza reporterka Renata Pasiut.
1: Chodzi o zastępczą komunikację autobusową. Od wczoraj obowiązuje ona między Dzierżoniowem a Ząbkowicami Śląskimi i tak będzie do 12 grudnia. Dzisiaj wprowadzona została na trasach Jelenia Góra Szklarska Poręba oraz Jelenia Góra Rybnica. Obowiązywać będzie do 30 października. Dodatkowo z powodu prac przy odbudowie trasy w kierunku Srebrnej Góry między 6 a 13 września zamknięta będzie linia między Dzierżoniowym a Bielawą Górysowie. Remonty prowadzone są również na odcinku Długołęka Oleśnica Rataje, co wydłuży podróże z Wrocławia w stronę Milicza i Krotoszyna.
0: Tyle od naszej reporterki. Jesień zbliża się wielkimi krokami i to dobry moment, żeby pomyśleć nie tylko o sobie, ale także o tych mniejszych mieszkańcach naszych ogrodów, łąk i parków. W Nadgoplańskim Parku Tysiąclecia możemy dowiedzieć się, jak pomóc owadom oraz jeżom.
2: Nasza rola jest taka, żeby wśród dzieci, młodzieży, również dorosłych, bo dorośli też bardzo interesują się przyrodą, ta wiedza była, żebyśmy wiedzieli, jak się zachowywać. Mówimy również o jeżach, jak je chronić, jak im pomagać. Mówimy też o naszym największym temacie, który w naszym projekcie dzikich zapylaczy, bo to jest właśnie czas dzikich zapylaczy. Mówimy, gdzie w ogródku zostawiać kawałek przestrzeni niekoszonej, żeby te zapylacze miały tam, mówię z najprościej, dobrze.
0: Mówił Andrzej Sieracki, dyrektor Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia. 1 września rusza 14. edycja kampanii Kręć kilometry dla Gdańska. Przez 3 jesienne miesiące mieszkańcy miasta będą mogli zamieniać codzienne podróże rowerem na punkty i rywalizować indywidualnie oraz zespołowo.
3: Zachęcam wszystkich do tego, żeby wziąć udział w rywalizacji w Kręć kilometry dla Gdańska. Wrzesień, październik, listopad. Naprawdę warto, bo jeżeli chociaż raz w tygodniu skorzystamy z roweru jako środka dojazdu w naszym mieście, to ruch samochodowy w naszym mieście zmniejszy się o 20%. Więc myślę, że to naprawdę warto, żeby każdy poczuł się również, że zrobi to dla zdrowia, dla siebie i również dla innych.
0: Mówił wiceprezydent Gdańska Piotr Borawski. Aż ciepło zrobiło mi się na sercu, powiedziała lekkoatletka. Ewa Swoboda oddała do Białostockiej Galerii Sportu swoje kolce, koszulkę z autografem oraz numer startowy z Mistrzostw Europy w Birmingham.
4: No kolce są szybkie, więc miejmy nadzieję, że nie uciekną z tej gabloty. Bardzo mi miło i bardzo dziękuję za takie docenienie, bo naprawdę to jest duża rzecz. Te buty są z Torunia, z Mistrzostw Świata, niekoniecznie udanych.
5: Jest w pani świadomości to, że te pamiątki de facto zostaną w muzeum na kilkadziesiąt lat i za kilkadziesiąt lat, kiedy nowi być może adepci sportu przyjdą do tego muzeum, będą mogli podziwiać te kolce między innymi.
4: No tak, właśnie dlatego to jest takie naprawdę wielkie wow.
0: A z Ewą Swobodą rozmawiał Robert Bońkowski.
6: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
0: Jutro must have to nie tylko parasol czy przeciwdeszczowa kurtka, ale także ciemne okulary, bo niemal wszędzie spodziewamy się opadów deszczu, ale także chwil ze słońcem i błękitem nieba. Przez cały dzień piękną pogodą nacieszą się mieszkańcy Krakowa czy Katowic, choć gdzieniegdzie mogą krążyć chmury, ale ma być ich niewiele. Będzie też mocno wiało. Na Kujawach, na Mazowszu czy na Lubelszczyźnie podmuchy z zachodu mogą osiągać prędkość 55 km na godzinę, ale późnym popołudniem powinny osłabnąć.
7: Hej, cześć, witajcie po 19:00, tak trochę nostalgicznie, no bo przecież zamykamy wakacje. Przemek Grabowski z wami w RMF Max. No i wspominamy hity tego lata, bez wątpienia obecni na wielu imprezach, na wielu biwakach, ogniskach. DJ Goja i Jason Derulo teraz, ich Michiko.

Zabierz mnie tam i do tego czasu, kiedy lato dopiero się zaczynało, też tak trochę nostalgicznie. Kygo też ma swój hit wakacji, Take Me Back, a ja teraz też zabieram was do przeszłości. Chciałbym przypomnieć blogi. Pamiętacie blogi? Śledziliście? Może ktoś pisał? Może ma jeszcze swój blog w internecie? Dzisiaj oficjalnie jest Dzień Blogów. No kiedyś rządziły blogi, dzisiaj wiadomo, tiktokerzy, influencerzy, youtuberzy. Za chwilę Dawid Podsiadło, nie youtuber, ale no na pewno trochę muzyczny influencer. Czeka jego wakacyjny hicior na błysk.

Ten numer towarzyszył nam przez całe wakacje. Magnetic od projektu Bauza. A teraz dzień szybko się skraca, no bo ten to trwa sobie 13 godzin i 40 minut i jest już o ponad 3 godziny krótszy niż ten najdłuższy dzień w roku. I właśnie dlatego może wieczorne grille nagle zaczynają kończyć się po ciemku. Ja przeżyłem taki. Zaczynasz? Jeszcze jasno? Szybko robi się ciemno? Ale fajnie, jak ciemno, to też przyjemnie. Czy ktoś może szykuje się na jeszcze ostatniego wakacyjnego grilla? To smacznego, już czuję te zapaszki. Za chwilę Avicii, Waiting for Love. Grillować przy poniedziałku, no naprawdę, gratulacje, jak ktoś może, naprawdę, zazdro i pozdro.

Roxy rzeczywiście wypłynęła muzycznie na szerokie wody. Roxy i Faust tutaj w RMF Max na koniec wakacji. I z tej okazji mamy specjalny quiz na rmfmax.pl. Na koniec wakacji możecie sobie szybko zrobić. No na przykład jest takie pytanie. Co uczniowie zwykle muszą przygotować przed rozpoczęciem roku szkolnego? A. Narty, B. Przybory szkolne, czy C. Sprzęt plażowy? No, to może być podchwytliwe, bo nie wiem jak w Norwegii, to może narty też szykują, wiadomo, że tam szybko robi się zimno. A u nas teraz będzie jeszcze gorąco, jeszcze słonecznie, jeszcze wakacyjnie. Kolejne nowości z Berlina, to przyjaciele z ekipy Fastboy, nasza nowość Music Sounds.

0: No sorry, Papi, Topik i Becky G. Kolejny hymn tych kończących się wakacji. Za chwilę sprawdzamy, co w pogodzie także na jutro. No i wróci Alan Walker, który zagrał przecież w ostatni weekend na Fire Festivalu. Ekipa RMF Max była na miejscu. Pozdrawiam tych, którzy robili sobie z naszą ekipą piękne zdjęcia. Możecie sprawdzić relacje na Instagramie. Możecie zobaczyć, co przeoczyliście. Alan Walker, gwiazda soboty, już za chwilę. Jego nowość Fate.
1: Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
3: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, szenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
4: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster. Już dziś o 21.30 w TVN.
5: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa tylko do 10 września i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
9: No.
8: A tamta to jest mega.
9: Mega, mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
11: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
12: I po reklamie.

Jutro must have to nie tylko parasol czy przeciwdeszczowa kurtka, ale także ciemne okulary, bo niemal wszędzie spodziewamy się opadów deszczu, ale także chwil ze słońcem i błękitem nieba. Przez cały dzień piękną pogodą nacieszą się mieszkańcy Krakowa czy Katowic, choć gdzieniegdzie mogą krążyć chmury, ale ma być ich niewiele. Będzie też mocno wiało. Na Kujawach, na Mazowszu czy na Lubelszczyźnie podmuchy z zachodu mogą osiągać prędkość 55 km/h, ale późnym popołudniem powinny osłabnąć.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Typowo przebojowo Marlon Hofstadt, jedna z wielu nowości z poczekalni listych o Bands I Like. Kto lubi, głosuje. Graba, sprawdza i odlicza. Zaczynamy za kilka minut kolejną dziesiątkę listych o Bands i do tego nowości, których może jeszcze nie słyszeliście. rmfmax.pl, tam trzeba wpaść. Teraz sprawdzimy, gdzie można wyjść.
1: Czas na Tour de Club w RMF Max. Dawid Wiązek, witajcie. I zaczynamy sobie od Przytkowic, od klubu Energy 2000. Przytkowice pod Krakowem, tutaj w sobotę kolejna odsłona Single Party, czyli no już kultowej imprezy z opaskami ułatwiającymi przełamanie pierwszych lodów. Ileż to tych lodów już zostało przełamanych, a ile będzie w tę sobotę przełamanych? Start o godzinie 21, a jak już w okolicach Krakowa jesteśmy, to w Krakowie dożynki województwa małopolskiego. Rzadko się zdarza taka impreza w mieście, a teraz się zdarza i słuchajcie, na terenie Muzeum Lotnictwa mnóstwo wydarzeń, ale też muzyczne wydarzenia. Za darmo będzie można obejrzeć koncert, pobawić się na koncertach Ciupagi, Mateusza Mijala i gwiazdą wieczoru będzie Kleo. No i z dawnej stolicy Polski przenosimy się do tej obecnej, do klubu Explosion w Warszawie. Tutaj w sobotę Resident Night, czyli rezydenci zaprezentują swoje najlepsze sety, DJ Matix i DJ Young D, ale nie zabraknie gościa specjalnego, wschodząca gwiazda DJ Split.
2: Reklama. Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: Głodni emocji, żądni pieniędzy, dobry tak. Chwale.
4: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
5: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
4: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
6: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
7: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
6: A gdzie tak jest?
7: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
6: O, już zatrudniam.
7: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
8: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
9: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
10: Ta, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
11: Śnieżnobiały uśmiech Stadr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
12: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: I po reklamie.
14: To jest RMF Max.
15: Hity na maksa.
16: Hity na maksa.
17: Hity na maksa.
0: Hej, cześć, dobry wieczór, już o tej porze mówimy sobie po 20. No tak, dni coraz krótsze, zamykamy oficjalnie sierpień, wakacje. Przemek Grabowski z wami w RMF Max. Nasz wieczór otwieramy pierwszą dziesiątką listych o Bands. Będą fajne nowości, a zestawienie otwieramy od wiralowej wersji Self Aware od ekipy Temper City.

na swoich imprezach potrafi nawet latać. To Fisher i jego nowość w RMF Max, którą polecam wam w tym tygodniu. Głosujcie na ten beat. Nasza nowość What a Life. rmfmax.pl. Tam sprawdzacie hity. No i teraz kolejna premiera tego tygodnia. Wraca Livka. Chyba już kojarzycie jej głos. To jest kolejny hicior, który może szybko dostać się do zestawienia. Livka, poza tobą nic.

Przedłużmy sobie wakacje przy takim bicie, przy takim trensie. Z pozdrowieniem dla polskiej Trans Family, która głosuje na Armina von Burena pod rmfmax.pl. Armin von Buren i Sasza mają swój hicior na liście Hobbensi. Być może Everlasting doczeka się miejsca pierwszego. No jest jeszcze kilka dni do końca tygodnia. Teraz numer na koniec wakacji oficjalnie, taki bardzo plażowy i słoneczny ze Szwecji. W trakcie tego lata wrócili do nas także oni. O, to Jubel w numerze Ocean House.

0: Można pobujać się przy jego muzyce, bo potwierdzono, że wróci do Polski Tame Impala, gwiazda festiwalu Open Air 2027. Luzę to nasza kolejna nowość tego tygodnia. Tame Impala jest to siódmy, może być najlepszy, może jutro, tak 1 września, na starcie roku szkolnego. Głosujecie na rmfmax.pl. Za chwilę jeszcze słoneczne Afro House, Shimza i Arko na szóstym w numerze Fire Fire.
1: Reklama.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
5: RMF Max. Znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
6: Nie wierzę!
7: 15 tysięcy złotych!
6: Gratulacje! Nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz. Jak wyszło, jak wyszło.
8: De Palma.
5: Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody.
8: SMS o treści MAX na numer 7327.
5: Koszt 3,69.
8: Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
11: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
12: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
11: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
12: Ach, ci panowie z Media Expert.
11: Prawda?
13: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Pan Rębiszewski?
15: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
14: No to życzę szczęścia.
15: Szczęście już mam, a teraz wyższe wygrane.

0: tej strony Asia.
1: Tu Ola i Jarek.
2: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
3: Cześć, tu Oskar Cyms.
4: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.

Takie bity kręcą nas bardzo. House'owy beat w RMF Max. Nasze nowości Jazzy i Chris Lorenzo w numerze Invisible. Na razie poczekali na listy Hot Bands. Teraz otwieramy pierwszą piątkę. Tutaj bez wątpienia również internetowy rekordzista. Fanki głosują, fani też. Oskar Cyms, czy pobije swój rekord także na liście Hot Bands? Zobaczymy. Macie go na piątym bez końca.

Polecam wam nie tylko na weekend, w szczególności na wrześniowe wieczory też. Nowość od Meduzy Weekend czeka na wasze głosy. Wcześniej Axwell, który w tym sezonie jest bardzo aktywny, również z przyjaciółmi ze Swedish House Mafia, którzy również czekają na wasze głosy na hop rmfmax.pl. Teraz numer, który pokazali nam na początku tego lata, David Guetta i Alok. I teraz można powiedzieć, że też mają hit wakacji. Dzisiaj trójka listy Hop Bands.

Jest tak, że brytyjska scena klubowa i scena muzyki house to nie tylko Londyn i okolice, ale także coraz częściej Manchester, reprezentujący to miasto Josh Baker w naszej nowości My Place. Polecam wam ten beat w tym tygodniu w RMF Max. Na miejscu trzecim w ostatni poniedziałek wakacji David Guetta i Alok, Run Run River. Na drugim Gibbs, Kukon i Jonathan, Ty Masz. No i teraz nasza oficjalna, taka amerykańska jedynka zamykając wakacje. DJ z Ameryki przecież, z USA. Moonlight i Fordo w numerze Alabama 10 to nowe miejsce pierwsze. Max. One. Numer jeden.

0: Moonlight i Fordo na szczycie listy Hobbence. Zostańcie z RMF Max. Wracam tutaj z dobrym bitem. Za chwilę Dub Dogs, czeka Ed Sheeran, Alex Warren. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Dawid Miązek i ruszamy sobie w Tour de Club w RMF Max, a kluby po, no może nie wakacyjnej przerwie, ale powiedzmy takim wakacyjnym wyluzowaniu wracają już do grania na 100% i świetny weekend się nam zapowiada. Na przykład w Poznaniu, na przykład w sobotę w klubie Słodownia, gdzie impreza Back to Old School. Jeśli lubicie starą szkołę, jeśli lubicie brzmienia, które bujały 10-20 lat temu, ale bujają też do dzisiaj czasem w odpowiednich remiksach, no to bardzo się wam Słodowni spodoba. W tę sobotę zagrają Coulterman i DJ Floor, a start o godzinie 22. Tylko Kielc warto się wybrać do klubu Maska i tutaj w piątek rządzić będą panie, które coraz więcej znaczą na muzycznej polskiej klubowej scenie. Na imprezie Rave Crash zagrają Crash i Olivia Grant. To w piątek, a w sobotę Saturday Icon, czyli taka sztandarowa impreza w tej miejscówce. Też fajny line-up, bo za dekami Matthew Libre i Robstan, a na Black Roomie zagra Arek Wilk.
2: Reklama.
3: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
2: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
4: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
6: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
7: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
11: No.
10: A tamta to jest mega.
11: Mega, mega.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
13: Pan Rębiszewski?
14: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
13: No to życzę szczęścia.
14: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
15: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
17: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
16: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
17: Uff, jest dla mnie ratunek.
16: Tak.
17: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
2: I po reklamie.
18: Z tej strony Krzychu.
19: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
20: Hi, this is Denzel.
21: Hey yo, this is Eminem.
19: Cześć, tu Natalia Kawałek.

zanim wszyscy zaczęli słuchać Maty i Żabsona, to słuchało się kiedyś Lerka i Nowatora. Naprawdę, moja panienka. Taki trochę old school, ale będzie też new school. Dzisiaj wieczorem obiecuję. Przemek Grybowski, witajcie na końcówce wakacji wieczorowo w RMF Max. No i teraz właśnie nowa szkoła new school, new house school, Sony Fodera. Ten beat polecam wam już na wrzesień. Robię głośniej tutaj o tej porze. Sony Fodera tak dobrze leci w numerze Let Me Be In Your Arms.

0: Ucieknę, Kebo, Zalia i Faust robią nam klimat wieczorowo, jeszcze sierpniowo, no jutro zaczynamy wrzesień. A to oznacza także początek tej jesieni meteo, ale spokojnie, klapek jeszcze nie trzeba chować do piwnicy. Sprawdziłem, we wrześniu też jeszcze będą piękne słoneczne dni. Wieczorowo i rano chłodniej, ale w ciągu dnia to jeszcze będzie można złapać trochę słońca. No i za chwilę też złapiemy trochę słońca. Robin Schulz i jego wakacyjny hicior już czeka. A Better Times.
1: Reklama.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Tak zbija się kokosy w RMF Max.
4: Zgarniasz 15 tysięcy złotych!
5: Ja nie mogę!
3: Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Marian,
10: a
9: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
10: Prawda, Barbara?
9: No.
10: A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
9: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
10: Wygodnie i za darmo.
9: No.
11: Teraz w Media Expert nowy sposób.

0: tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
1: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
2: Pan Rembiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
2: No to życzę szczęścia.
3: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
4: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy.

tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe.

0: Reklama.
1: Pan Rembiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: I po reklamie.

po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.